0: Nie należy zbliżać się do Warty po pożarze hali w Obornikach. Pożar także na cmentarzu w Sosnowcu spłonął grób posła Litewki. Będzie polski mecz w Paryżu, świątek kontra Linet.
1: Rock Radia.
0: Dorota Werdecka, dzień dobry. Pożar ocynkowni w Obornikach w Wielkopolsce został wieczorem opanowany na miejscu. W nocy wciąż pracowali strażacy, którzy dogaszali halę o powierzchni 5000 metrów kwadratowych. Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Teraz trwa jeszcze przelewanie pogorzeliska. Podajemy również pianę gaśniczą, tak by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia, które jeszcze niestety pojawiają się. Pokazują to nasze drony z kamerami termowizyjnymi.
0: Ze względu na potencjalne zagrożenie mieszkańcy powiatu obornickiego są proszeni o niezbliżanie się do Warty. Powietrze i jakość wody monitorują grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Spłonął grób Łukasza Litewki na cmentarzu w Sosnowcu. Paliły się licznie ustawione znicze i wiązanki w miejscu, gdzie jest pochowany poseł i społecznik. Nie ma jeszcze nagrobka, ale jak mówi Łukasz Marchewka z Sosnowieckiej Straży Pożarnej, ogień pojawił się tuż przy betonowej płycie grobu.
3: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to był światło uschnięte. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć jeszcze.
0: Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu, jadąc rowerem został śmiertelnie potrącony. Zachodnia Europa walczy z upałami. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania doświadcza blisko 40 stopni, a we Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu według synoptyków wysokie temperatury wrócą także do nas. Nie powiodło się wieczorem w Paryżu Magdalenie French, która przegrała ze szwajcarską tenisistką Jill Teichmann w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Był to jednak i tak udany mecz dla polskich kibiców, a więcej o tym Przemysław Pozowski.
4: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Roland Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magdalinet awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju, a właściwie to mam nawet trzecią dobrą informację, bo obydwie nasze zawodniczki spotkają się w meczu o czwartą rundę, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
5: W sumie zawsze jest nad czym pracować, z czego jestem najbardziej zadowolona. No wydaje mi się dzisiaj po prostu z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie.
4: To Iga Świątek już po meczu z Sarą Bejlek. Natomiast jeżeli chodzi o Magdalinet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Irenę Ostapenko. No a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
0: A mecz Świątek-Linet odbędzie się już jutro.
1: Rock Radio. Drodze.
6: Dojechaliśmy już do czwartku. Paweł Chudzio, kłaniam się. Mamy 28 dzień maja. Już 28 dzień maja, więc maj finiszuje. Jeżeli chodzi o to, co na drogach się dzieje, no to na razie jeszcze oczywiście dosyć sennie. Przejedziemy spokojnie przez miasto i nie utkniemy w korkach. Oby tak było dalej. Szerokiej drogi.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
1: Pogoda.
6: Troszkę nam się zmienia pogoda, już nie jest tak upalnie, jak było w ostatnich dniach. No i dzisiaj maksymalnie na termometrach w Krakowie do 20 stopni Celsjusza. Teraz mamy 10 powyżej zera. Będzie pogodniej, słonecznie, chociaż z chmurami, ale dziś, według zapowiedzi przynajmniej speców od pogody, parasole nie powinny być potrzebne i raczej bez opadów deszczu. Wiatr może mocniej dmuchnąć, a ciśnienie cały czas mamy wysokie.
1: Rock Radio 103,8 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
8: Przyszliśmy napoić nasze konie.
1: Powstanie Rock Radia.
9: Konie to już mam nadzieję napojone, bo to wigilia weekendu. Dzień dobry Państwu, Kajetan Ruszczyk, pan od guziczku.
10: Jan Bajor Bajorek, dzień dobry.
9: Dzień dobry, trudna zbitka, prawda? Kłaniamy się bardzo
10: blisko. Ale nawet mi to idzie, nie?
9: Nawet nieźle, aczkolwiek mógłbyś zacząć dzień, prawda, od rozgrzewki. Spróbujesz? Co, widzisz? Spróbujesz?
10: Wrawre, wriwro, wru.
9: Świetnie. Proszę Państwa, zaczynamy powstanie Rock Radia. Ptap te pty.
10: Wyrworowiec.
9: Wyrworowiec i stół bez nóg. Billy Idol, Rebel Yell na dobry początek. Czekamy na prymusa powstania Rock Radia.
10: Tak.
9: Może będzie to ktoś inny niż ten co zawsze. Dzień dobry Państwu.

0: Just What I Needed, The Cars w Rock Radio 12 po 6, ale kawałka można słuchać wszędzie, nie tylko w samochodzie, nikt tego nie sprawdza.
1: No, no właśnie. No.
0: Natomiast my sprawdzamy listę obecności powstania Rock Radia. Halo, prosimy.
2: Raz, dwa, trzy. To my, harcerska, przepraszam, rockowa rodzina. Rozpoczynamy, zaczynamy. Coraz bliżej do weekendu, ja wam powiem, przygotowujemy się, bo... No bo tak powinno być.
1: No tak.
2: Być przygotowanym do wszystkiego. Do pracy, do weekendu, do grylowania i tak dalej. Ja pozdrawia Jacula ze Strzelec się. Manko!
1: O, jest energia.
0: Gryl to podstawa, zawsze do gryla być przygotowanym. Pozdrawiamy serdecznie argentyńskiego komentatora piłki nożnej. Do niego leci dyplom powstania Rock Radia. Bez zaskoczenia, że tak powiem, proszę państwa. Him, Wicked Game w Rock Radio. Teraz 13 po 6. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka.

0: Prawdziwy Moment, czyli Asia w Rock Radio 20 po 6. To jest moment, w którym zapowiadamy piosenki zespołu Saxon i Cheap Trick i zapowiadamy też sprawdzanie listy obecności powstania Rock Radia, bo nasi słuchacze znów aktywni od rana.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: sama.
1: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego tu wszystko jest takie kolorowe?
2: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
1: Wow, mogę być operatorem koparki.
2: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
1: A Rabel też tu będzie?
2: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny dzień dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
8: Po reklamie.
9: Niech rok będzie z tobą.
10: To jest powstanie Rock Radia.

0: Free Surrender w pół do siódmej, proszę Państwa, my się nie poddajemy, gramy klasykę rocka do samego końca naszego lub jej i odbieram, proszę Państwa, meldunek. Halo, prosimy.
1: No siemaneczko, siemaneczko, wasz ulubiony autobusiarz z wami od rana, no, jest Jacula, jestem ja, aparat mowy rozgrzany, czyli obstyfitili kutakiewicz oplatańczykowianeczki, chociaż przyznam się szczerze, dzisiaj nie jest to zbytnio potrzebne, ponieważ panuje tutaj w Niemczech dżuma poweekendowa, w poniedziałek mieliśmy zielone świątki, więc to wszyscy nie bardzo się garną do pracy, zwłaszcza, że pogoda jest ku temu odpowiednia, dzieciaki mają wolne, no ale cóż, no pustym autobusem, bo pustym autobusem, ale jeździć trzeba. Hell yeah!
0: Tak, a z pustego to wiadomo, Salomon nie naleje. Pozdrawiamy serdecznie, Adaś, wszystkiego dobrego, odhaczony, proszę Państwa, nasz człowiek z Zaodry, prawda? Kłaniamy się
2: nasz wysłannik, bardzo nisko. Tak, wysłannik, ambasador.
0: Ambasador, tak, przedstawiciel, można powiedzieć. Dwie dwójki, cztery czwórki, 066 albo głosówki na Messengerze i gramy. The Cure, Freddie I'm in Love, pół do siódmej. No to jutro, proszę Państwa.
2: No jutro,
0: a na
2: ale już to czuć.
0: Wigilia weekendu.

0: Lokomotywa zagłoszenia i Perfekt. Za 23 minuty będzie siódma. Będą Cepelini, będzie Depres, bo już... Czujesz?
1: Oscypek. No to tak. I trochę kierpce.
0: I trochę kierpce. No i trochę sera. Będziemy grali, proszę Państwa.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
0: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego to wszystko jest takie kolorowe?
7: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
6: Wow, mogę być operatorem koparki.
7: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
6: A Rabel też tu będzie?
7: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny dzień dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
0: Po reklamie.
8: Rock Radio.
9: W czwartkowy poranek przemierzamy Kraków i robimy to bez jakichś dużych problemów, bo ruch na głównych trasach w Krakowie odbywa się płynnie. Co do pogody, no to dziś na razie chłodno, tylko 10 stopni na termometrach, no ale maksymalnie dzisiaj dwa razy więcej, do 20 stopni, bez opadów.
8: Powstanie Rock Radia, czyli rockowy początek dnia.

0: Bo ja cię kocham i depres za 14.07, ale dobrze, stop. Już pod taterki się wybieram. Proszę państwa, czy znacie to powiedzenie o szansie na zachowanie milczenia? Kajetan, znasz, że milczenie złotem, prawda?
1: Tak.
0: No i cóż, pan Michał Probierz nie skorzystał z tego przywileju. Nie wiem, czy kojarzycie tego pana. Były selekcjoner naszych Orłów przyjął teraz propozycję prowadzenia zespołu Reszty Świata w pokazowym spotkaniu z Polską. Był taki mecz. No i przy okazji szkoleniowiec w rozmowie z kanałem sportowym stwierdził, że tu cytat: Robert Lewandowski nie jest najwybitniejszym piłkarzem, jakiego miałem okazję prowadzić. No to prawda, bo to Robert bardziej prowadził Michała Probierza.
2: Powstanie Rock Radia.
0: I tak Michałowi średnio szło. David Bowie, Starman w Rock Radiu za 14
1: minut. Misiek, Jezus Maria.
0: Japa.

0: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa. Powstanie Rock Radia.
1: No dobrze, proszę Państwa, bez zbędnego gadania. Siódma, słuchacie Rock Radia, łączy nas klasyka rocka, ale jak zawsze co godziny mamy dla Was najświeższą porcję newsów.
2: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i środowiska po pożarze w Obornikach. Areszt dla dwóch osób w związku z fałszywymi alarmami. Naukowcy demonstrowali przed Sejmem, domagają się większych nakładów na szkolnictwo wyższe.
0: Rock Radia.
2: Dorota Wardecka. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców ani środowiska po pożarze hali zakładu produkcyjnego w Obornikach w Wielkopolsce. W ogniu stanęła wczoraj hala, w której były dwie linie produkcyjne nowoczesnej cynkowni galwanicznej. Strażacy opanowali pożar, a jak uspokaja wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc.
3: Pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tutaj Obornik, mieszkańców Wielkopolski, ale nie zagraża również środowisku.
4: Nie znaleźliśmy ani ściętych ryb, ani żadnych substancji, które mogłyby wskazywać na to, że faktycznie takie się dostały do rzeki Warty.
2: Dodaje Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Mieszkańcy dostali ostrzeżenia, by nie podchodzić do rzeki. Jeszcze dziś zamknięta będzie żegluga na odcinku od Obornik do Wronek. Taką decyzję podjęły Wody Polskie. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa Praga Północ Karolina Starus.
5: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
2: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który strzelał na polsko-białoruskiej granicy w kierunku migrantów w marcu 2024 roku. Był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
6: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
2: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
7: Nie chciałbym, żeby nikt sobie robił PR-u moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o słupki procentowe.
2: A wyrok nie jest prawomocny. W największej od lat demonstracji przed Sejm przyszli wczoraj pracownicy akademiccy. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. To prawie dwa razy więcej niż teraz. Na transparentach znalazła się m.in. polska noblistka.
8: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne. Żyjemy od grantu do grantu.
9: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
10: To jest nie do pomyślenia, żeby w kraju, który chce być 20. największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
2: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
11: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
2: Starania o taki wpis trwają od wielu lat. Wsparł je właśnie polski Senat. Decyzja zapadnie podczas lipcowego posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan.

0: Tok Radio. Sport w Tok Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Crystal Palace sięga po tytuł najlepszej drużyny Ligi Konferencji UEFA. W finałowym meczu w Lipsku angielska drużyna pokonała 1-0 hiszpańskiej Rayo Vallecano. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek i Magdalinet wygrały swoje mecze i w walce o czwartą rundę zmierzą się ze sobą. To spotkanie dopiero jutro, za to dziś w drugiej rundzie zobaczymy Maję Chwalińską i Huberta Hurkacza w swoich singlowych pojedynkach. Magdalinet wystąpi w deblu.

0: Rock Radio. Rock Radio. Drodze.
1: Z każdą minutą ruch na głównych trasach w Krakowie gęścieje, no ale też i remontowe utrudnienia mamy. Przypomnę, że zmiany w związku z budową ulicy 8 Pułku Ułanów. Ruch w obrębie skrzyżowania z ulicą Ruczaj odbywa się wahadłowo. Zmiany także na Miłkowskiego i tutaj przez 2 tygodnie ta ulica jest jednokierunkowa.

0: Możecie się troszkę rozczarować, jak wychodzicie o poranku, bo przyzwyczailiśmy się w ostatnich dniach, że te poranki już były bardzo ciepłe, no a dziś raczej chłodno, 10 tylko na termometrach w Krakowie, więc coś cieplejszego trzeba na siebie narzucić. Na szczęście w ciągu dnia temperatura oczywiście pójdzie w górę, no ale maksymalnie dzisiaj do 20 stopni. Pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem, ale raczej bez opadów deszczu.
1: Rock Radio 103,8 FM.
2: Co mogłam robić? Nie. Nie siałam rzeżuchy. Nie siałam.
1: Powstanie Rock Radia.

0: Can't Stand Losing You i The Police w Rock Radio. 14 po 7, proszę Państwa, tu kolejny sygnał od Was. Halo, prosimy, 2244066.
1: Witajcie z tej strony Góry z Wielkopolski. Ciao, kamaraty, ciao, Adam, ciao, Jatula.
2: Ciao.
1: Jeszcze inny dzień i mamy weekend. I do przodu, hej, pozdrawiam Was serdecznie, hej.
2: Pozdrawiamy, hej. Pozdrawiamy naszego Górola.
0: Hej, pozdrawiamy serdecznie. Hej.
2: Ino dzień.
0: A ty, a ino to nie po śląsku?
2: No nie wiem, no to się pytaj Górala.
0: Fear Time Blind, Same Time Life, to nie jest po śląsku.

0: Back in the Lloyd, Judas Priest, 20 po 7. My robimy wszystko, żeby prawa nie złamać. I za moment w powstaniu Rock Radia historia pewnej romantycznej kobiety, która nagle odkryła, że jest roboseksualna. Niestety to nie żart i zaraz się o tym przekonacie. A po drodze YouTube i Robert Palmer.
1: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa.
2: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Jeśli chcesz dobrze spać, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego tu wszystko jest takie kolorowe?
2: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
1: Wow, mogę być operatorem koparki.
2: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
1: A Rabel też tu będzie?
2: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny dzień dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. Po reklamie.
17: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
18: Powstanie.
19: Rok Radia.

0: Doktor Robert Palmer w Rock Radio za 29, 8. Pytamy, czy jest na sali lekarz. Może się przydać, proszę państwa. Poznajcie proszę Lili. Lila, już na polskie tłumaczę. Lili przez wiele lat nie mogła się zakochać.
1: Ojej.
0: No, szukała, no ale niestety nic nie znajdowała. No i nie znalazła odpowiedniej osoby, z którą mogłaby dzielić życie, prawda? No, dlatego postanowiła działać, proszę państwa, i wydrukowała sobie partnera. Skorzystała z otwartego projektu robota humanoidalnego i metodą 3D stworzyła narzeczonego, którego nazwała Inmovator. Lili, która przyznała, że jest roboseksualna, marzy, by pewnego dnia legalnie poślubić swojego narzeczonego we Francji.
1: Tak się zastanawiam, czy te relacje można w takim razie nazwać ekaziroctwem?
2: Powstanie Rock Radia.
1: No wiesz, no jednak trochę matka, nie?
0: To wszystko zależy od końcówki. Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner w Rock Radio, proszę państwa, za 27, 8 jest Rock Radio. Jest klasyka rocka. Nie dopytujesz?
1: Nie, jakoś wiesz co, nie.

0: Lady Punky, Vadame cum scouta, laureáči Zlatého...
1: No?
0: Friderika.
1: Tak je, bravo.
0: Dobre, Motley Crue, Dire Straits, za chvíľa, za 21.8.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
13: Została ostatnia reklama.
14: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
15: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
14: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
15: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
16: Po reklamie.
17: Rock Radio. Drodze.
18: O tej porze sporo czasu już trzeba stracić na Zakopiance w stronę Wadowickiej, a także na 29 listopada do Opolskiej. Przypomnę również, że na Łokietka w rejonie Starego Wiarusa mamy wahadło na krótkim odcinku, no ale jednak nas trochę spowalnia. Dzisiaj w Krakowie maksymalnie do 20 stopni bez opadów.
19: Jak mogłeś się dzisiaj uchlać? Powiedz mi.
20: Nie jestem pijany, tylko się źle czuję.
21: A, tak, to przepraszam.
22: Powstanie! Rock Radia.

0: Ostatnio u mnie często w aucie dajesz strajcu tani swingu za 9.8. Tutaj jeszcze przed 8 jeden meldunek messengerowy. Halo, prosimy.
1: Dzień dobry panowie, Gniezno, DSZ się kłania. Witam wszystkich. No to jak mówicie, że jest Wigilia weekendu, no czyli już niedługo.
2: No tak.
1: Do jakiegoś grilla, do czegoś, do cyt.
0: Grilla.
1: Przytykać 2 dni i będzie dobrze. Dzisiaj trochę chłodniej, ale słońce już wylazło, za chwilę będzie klara dawać, tak że się zrobi z powrotem gorąco. Ale damy radę z dobrą muzą i z dobrym rebusem, jebusem. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, miłego dnia. Hell yeah.
2: Hell yeah, a możemy yeah. Tutaj zdradzić, że to będzie dobry rebus, jebus. Znowu pomysł Jana.
0: No.
2: Znowu.
0: Nieskromnie.
2: No,
0: nieskromnie.
2: Naprawdę.
0: No, pytanie tylko, czy będzie tak samo równie łatwy do odgadnięcia, jak ten, gdy zrobiłem rebusa, gdy cię nie było. No, ale zobaczymy. Proszę państwa, rebus, jebus po 8, zapraszamy serdecznie za 7.08, a u nas Van Halen i Can't Stop Loving You.

0: Can't Stop Loving You. Dojeżdżamy do 8, proszę Państwa, a o 8 w newsach odpowiedź na bardzo ważne pytanie. Czy upały z zachodu dotrą do Polski? Szczegóły za chwilę.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba!
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vw-dostawcze.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
4: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Została ostatnia reklama.
9: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
10: Jan Bajor Bajorek. Powstanie Rock Radia. Jeszcze dziś w programie.
11: Hola muchachos. Rebus jebus. Po ósmej, proszę Państwa, zagadka dźwiękowa za rozwikłanie, której można wygrać satysfakcję. Nie lada gratka dla koneserów. Zapraszamy serdecznie, a teraz newsy.
12: Kolejne zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami zapowiadają śledczy. Związkowcy z sieci sklepów Dino nie wykluczają dalszych protestów. Rekordowe upały w zachodniej Europie.
10: Newsy Rock Radia.
12: Dorota Wertycka. Po serii fałszywych alarmów dotyczących pożarów śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania związane z wezwaniami służb. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały tymczasowo aresztowane, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
13: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji.
12: Zatrzymania mają mieć związek z wezwaniem służb do budynku Telewizji Republiki i do domu Jarosława Kaczyńskiego. Śledczy nadal namierzają sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Kolejne protesty przed sklepami Dino zapowiadają związkowcy, którzy pikietowali wczoraj siedzibę firmy w Krotoszynie. Przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
14: Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
12: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu, a związkowcy domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Głosowanie jutro, a prezydent już zapowiada, że nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiSu, który ma takie obawy.
15: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
12: Koalicja zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą zapytać prezydenta, jakie konkretnie zapisy w ustawie budzą jego wątpliwości. Wojska irańskie ostrzelały w nocy 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć strategiczną cieśninę Ormus bez uzgodnienia tego ze stroną irańską. Jak podaje irańska państwowa telewizja, statki zostały ostrzeżone, ale ponieważ zignorowały te ostrzeżenia, to wojska irańskie oddały w ich kierunku salwy, co zmusiło je do zawrócenia. Rekordowe upały w wielu krajach Europy mają już tragiczne skutki. W Hiszpanii utrzymujące To się od połowy maja wysokie temperatury doprowadziły do śmierci co najmniej 36 osób. W wielu rejonach tego kraju termometry pokazały wczoraj 39 stopni. Grzegorz Kozioł.
16: Również portugalskie służby medyczne wydały ostrzeżenie związane z upałami. Temperatura w niektórych miejscach dochodzi tam do niemal 40 stopni Celsjusza. W poprzednich latach tak nie było. Czuć, że temperatury rosną. Jeszcze nawet nie ma lata, a temperatury są już wysokie. W poprzednich latach o tej porze roku w maju temperatury nie sięgały 35 stopni. W wyniku upałów we Francji w ostatnich dniach zginęło co najmniej 7 osób, w tym 2 podczas uprawiania sportu na świeżym powietrzu, a 5 utonęło. Paryżanie schładzali się w kanale Saint-Martin pomimo zakazu kąpieli. We Włoszech także nastąpiła kulminacja fali upałów. W kilku miastach położonych na północy i w centrum temperatura przekroczyła wczoraj 35 stopni Celsjusza.
12: Himalajskie rzeki zmieniają bieg. Jak piszą naukowcy w piśmie Science, to z powodu ocieplenia klimatu. Obserwacje na przestrzeni 40 lat pokazują, że tempo zmian biegu rzek w tych górach praktycznie się podwoiło. Temperatura również rosła tu 2 razy szybciej niż średnio na Ziemi, a rzeki w Himalajach dostarczają wodę 2 miliardom ludzi.
10: Rock Radio. Rock Radio.
17: Popatrzmy na drogi w czwartkowy poranek. No o tej porze oczywiście trzeba już spodziewać się większego ruchu na głównych trasach. Przede wszystkim na Konopnickiej, tutaj od Forum do Jubilata jest dość ciasno. Oczywiście na Monte Cassino również. Do Jazdówki, do Alei Trzech Wieszczów także już w licznym towarzystwie. Na Kościuszki, Fosza, Czarnowiejskiej i Rejmonta.

0: Tok Radio.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiber Force Ceresit CM16.
2: Pogoda. Krótko o tym, co w pogodzie się dzieje, a dzisiaj zdecydowanie więcej chmur niż w ostatnich dniach na niebie, ale raczej nie powinien padać deszcz, tak przynajmniej zapowiadają specy od pogody, że dziś parasole nie będą potrzebne. Na termometrach natomiast na razie 11 stopni na plusie, a maksymalnie dzisiaj do 20 stopni Celsjusza, więc ciepło, ale nie upalnie. Wiatr momentami może być mocniejszy.
0: Rock Radio 103,8 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiber Force Ceresit CM16.
3: Słuchasz Rock Radio.
0: Rock Radio.
4: Biorę sobie rano małpeczkę i idę do pracy.
5: Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie?

0: Duran i Bruce Springsteen w Rock Radio 13 po 8.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
0: A my przechodzimy, proszę Państwa, do naszej zagadki, która nazywa się Rebus Jebus. Do wygrania jest z satysfakcja.
3: Z satysfakcja.
0: Trzeba tylko odgadać, jakie hasło ukryliśmy w Rebusie Jebusie. Będzie kategoria następnie Państwo. Albo dzwonicie 2244066, albo nagrywacie odpowiedzi na Messengerze.
3: Tak, czyli analog albo digital, bo jest, to sobie tak, już wybieracie, tak jest, prawda?
0: Dobrze, myślę, że jesteśmy gotowi, możemy zaczynać.
4: Kategoria na dziś to
0: kultowi bohaterowie.
3: Tak jest.
0: A oto Rebus Jebus.
5: Ludzie! Ludzie, uciekajcie! Doktory jadą!
6: It is a homemade apple pie.
3: A właśnie.
0: 2244066 albo głosówki na Messengerze. Halo?
3: Jakie halo?
0: Żartuję. Czekamy na Państwa telefony. Można też na wszelki wypadek samemu dać znać. Też jeszcze? Nawet trzeba? Zagrajmy Rebusa raz jeszcze.
5: Grajmy. Ludzie! Ludzie, uciekajcie! Doktory jadą!
6: It is a homemade apple pie.
3: Czy właśnie do ciebie doszło, że ta osoba jest kultowym bohaterem?
0: Ile ja w ogóle bzdur tu powiedziałem przed chwilą. Jakbym na chwilę przenieść się do równoległego wymiaru.
3: Chciałem.
0: Dobrze, proszę Państwa.
3: To przemilczeć.
0: 2244066 albo głosów na Messengerze.
3: Można znać samemu. Ja. Dobrze, tak.
0: Miałeś przemilczeć.
3: Halo?
0: Beautiful.
3: Co?
0: Beautiful ones.
3: Tak.
0: Słuchaj, to wiesz co, chciałem przyspieszyć trochę do weekendu.
3: Aha, no dobrze.
0: 15 po 8.

0: Two Minutes to Midnight, Iron Maiden, proszę Państwa, 22 minuty po 8. Marillion, Run Pro Tiro, za chwilę rozwiązanie Rebusa Ebusa, czyli uroczyste wręczenie Państwu satysfakcji. Rock Radio!
1: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
3: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Została ostatnia reklama.
17: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
18: Po reklamie.
19: Będzie zabawa muzyczno-ruchowa pod tytułem Taniec Kwiatów.
20: Powstanie Rock Radia.

0: gonna do?
1: What you gonna do?
0: What you gonna do?
1: Ghostbusters. Za 27,9.
2: Rebus jebus.
3: Rock Radio Rebus jebus.
1: Proszę państwa, myli państwo, przechodzimy do rebusa jebusa. Proszę bardzo. Najpierw przypomnijmy zagadkę.
4: Ludzie! Ludzie, uciekajcie! Doktory jadą!
5: It is a homemade apple pie.
0: Warto przypomnieć, teraz... że to jest kultowy bohater.
1: Kultowy bohater, no jest to kultowy bohater. Ta, czy państwo też podzielają naszą
0: opinię?
1: Teorię? Proszę bardzo, halo?
6: Dzień dobry, dzień dobry. Rozwiązaniem rebusika jest... ciężkie chyba, ale spróbuję. Doktor Pai Chi, bo!
0: O.
6: Jak nie mam racji, to sam sobie dam satysfakcję. A jak mam, to świetnie. Pozdro, trzymajcie się, hej.
1: No jest świetnie, bo ma pan rację.
0: Ma pan rację, no.
1: Oczywiście, doktor Pai Chi, bo wybitna, kultowa postać, proszę bardzo. Wysyłamy satysfakcję, to się jeszcze halo.
7: Cześć, tu Kasia z Poznania.
0: Cześć.
7: Rozwiązaniem rebusa i busa oczywiście jest doktor Pai Chi, bo... Oje, pozdrawiam was serdecznie.
0: Oje, pozdrawiamy.
1: Yeah. Kasiu, pozdrawiamy. Tak. A, jeszcze ten telefon. No dobra, no to jeszcze jeden. Halo?
8: Siema Rock Radio, sycowskiej tapicerni. Mamy już dla was odpowiedź na rebusa jebusa, także mamy doktor Pai Chi. Mamy, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Proszę, jaka współpraca.
1: Bardzo dobra odpowiedź.
0: Tak jest.
1: Doktor Pai Chi.
0: Wszyscy.
1: Oddaj mi ten guzik, Adasiu.
0: I leci, uwaga,
1: tak się spodziewałem. Wymyśliłem doktora Pai Chi z pod dużego palca, ale ty mnie zaskoczyłeś, proszę państwa.
0: Proszę bardzo.
1: A jakim kultowym bohaterem zakończymy tydzień, przekonacie się jutro po 8:00. Rebus Jebus wraca w wydaniu piątkowym. A w Rock Radio Szamba Wamba i The Tap Camping za 25,9.

0: ani ucić pod...
1: Dobra.
0: T-Love. Chłopaki nie płaczą. Za 29, przed 9, Brian Adams, The Who i Blondie. Ja dzisiaj, proszę Państwa, zjadam litery. Nie zrobiłem rozgrzewki.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Szyi po pracy?
10: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Rajd dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Została ostatnia reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie.
5: Rock Radio. Drodze.
6: Poranny szczyt mamy w pełni. O tej porze już mocno zwalniamy na głównych trasach przez Aleję Trzech Wieszczów. Ruch wzmożony, tłoczno na Czarnowiejskiej, na Rejmonta, a także na Prądnickiej przy Kleparzu. Tradycyjnie zderzak w zderzak na Bratysławskiej, na 29 listopada, Pachońskiego i Wyki oraz na Łokietka. No i ścisk też na Nowochódzkiej.
7: Tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów.
8: Powstanie Rock Radia.

0: dojechaliśmy, proszę Państwa, raczej dojeżdżamy do godziny 9. Słuchajcie, Rock Radia, co kompletnie nas nie dziwi. Bajor Kajto wciąż na posterunku. Teraz zapraszamy, proszę Państwa, Was na newsy, które już za chwilę te najświeższe, abyście byli na bieżąco. Prawda? Nie wiem czemu, tak wygląda końcówki. Zostańcie z nami.
1: No tak, no.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
5: masz! Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego to wszystko jest takie kolorowe?
6: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
5: Wow, mogę być operatorem koparki!
6: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
5: A Rabel też tu będzie?
6: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny Dzień Dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
7: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
8: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
9: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
10: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Wakcja.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
10: Ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
11: Powstanie Rok Radia.
12: Proszę Państwa, jest godzina 9:00, słuchacie Rok Radia, pięknie tutaj ptaszki ćwierkają, będą newsy, prawda, jesteśmy my, 2 2 4 4 0 66, można nagrać głosówkę na Messengerze, chodźcie do nas, zapraszamy serdecznie, gramy tu klasykę rocka.
13: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców po pożarze hali w Obornikach. Średni koszyk zakupowy wynosi ponad 330 zł. Japonka Józefa Pankiewicza trafi na aukcję, wcześniej obraz można oglądać za darmo.
11: Rok Radia.
13: Dorota Werdecka. Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko potężnego pożaru w Wielkopolsce. W Obornikach paliła się hala produkcyjna miejscowej cynkowni. Płynęły m.in. groźne chemikalie, które są wykorzystywane do galwanizacji. Dym było widać z kilkudziesięciu kilometrów. Na szczęście udało się opanować sytuację. Uspokaja starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, który prowadził akcję.
14: Dobra informacja jest taka, nikt nie został poszkodowany. Nie ma również zagrożenia dla środowiska. Woda popłuczynowa z działań gaśniczych została zgromadzona w odstojnikach.
13: Teraz trzeba będzie tę wodę zneutralizować, by nie doszło do skażenia warty. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Średnia wartość koszyka zakupowego w kwietniu wyniosła 335 zł i 9 groszy, była o ponad 5% wyższa niż rok wcześniej. Mimo niewielkiego spadku cen, miesiąc do miesiąca żadna z 13 badanych sieci handlowych nie utrzymała koszyka poniżej 300 zł, a znajdują się w nim najpopularniejsze produkty z kategorii nabiał, mięso, wędliny i ryby, a także chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa oraz produkty tłuszczowe. Sąd wojskowy w Lublinie uniewinnił żołnierza, który na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Zdaniem sądu nie doszło do przekroczenia uprawnienia, życie i zdrowie innych osób nie było zagrożone. Anna Gmiterek-Zabłocka.
15: 2 lata temu żołnierz oddał kilkanaście strzałów w kierunku grupy migrantów, którzy uszkodzili zaporę graniczną i znaleźli się po polskiej stronie. Jak uzasadniał sędzia Radosław Hunek, żołnierze są od tego, by chronić polskie granice.
16: Sąd uznał, że w zachowaniu szeregowego nie stwierdza żadnych znamion, żadnego czynu zawartego w kodeksie karnym. Z tego powodu go uniewinnił. Koszty procesu poniesie Skarb Państwa.
15: Żołnierz przyszedł na ogłoszenie wyroku w koszulce z symbolami skrajnej prawicy i z napisem krew za krew. Na przedramieniu miał tatuaż w kształcie tzw. słowiańskiej swastyki. Jakub Worącow z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, który na co dzień bada ekstremizmy, nie podważa wyroku, ale jak mówi, ubiór miał tu być symbolem.
17: Jeżeli ktoś ma taki tatuaż i akurat to zakłada do sądu, dla mnie to nie jest przypadek.
15: Wyrok uniewinniający nie jest prawomocny.
13: Przed Sejmem protestowali wczoraj pracownicy akademiccy, którzy domagają się zwiększenia finansowania polskiej nauki i wyższych pensji. To profesorowie, doktorzy i adiunkci z całej Polski.
18: Żądamy od władz działań teraz i żądamy planu na naukę.
19: Model rozwoju naszego kraju się skończył. To już nie jest tania siła robocza, to już nie są inwestycje z zagranicy. My mamy mieć suwerenne technologie, więc jeżeli nie docenimy roli nauki w rozwoju kraju, to jest po nas. To nie będziemy w G20 jak teraz, tylko będziemy w G50, bez własnych suwerennych technologii.
13: Główny postulat to zapewnienie 3% PKB dla polskiej nauki. Przez lata można było go obejrzeć zaledwie 2 razy. Obraz Japonka Józefa Pankiewicza, dotychczas ukryty w prywatnej kolekcji, trafi na aukcję w Warszawie. Jest teraz moda na tego artystę, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Unicum.
20: W marcu padł dotychczasowy rekord. 3 100 000 zł pod młotkiem na obraz Domy w Madrycie. I na tej fali pokazujemy Japonkę, która jest obrazem zupełnie unikatowym.
13: Do 18 czerwca, czyli do aukcji Japonka Pankiewicza, można oglądać bezpłatnie.
8: Sport w Rock Radio.
21: Błażej Kulesza, zapraszam. We Wrocławiu dziś rozpoczyna zgrupowanie piłkarska reprezentacja Polski, która przygotowuje się do dwóch meczów towarzyskich. Biało-czerwoni w niedzielę zagrają z Ukrainą we Wrocławiu, w środę w Warszawie podejmą Nigerię. Wiceliderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina za burtą French Open. Od sensacji do sensacji kroczy też Argentynka Solana Sierra. Najpierw wyeliminowała Emera Ducano, a teraz Jasmine Paolini. Bez niespodzianek za to u panów w trzeciej rundzie są Serb Novak Djokovic i Norwek Kasper Rudd.
8: Pogoda.
13: Dziś pogodnie i słonecznie, choć odrobinę chłodniej niż w ostatnich dniach. Przelotny deszcz i lokalne burze możliwe tylko na północnym wschodzie i we wschodnich regionach. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach i w rejonach podgórskich, przez 18 w centrum do 22 na Dolnym Śląsku.
8: Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rock Radia.

0: Don't Bring Me Down, czyli Electric Light Orchestra w Rock Radio 12 po 9, szanowni państwo. Przerywamy program, aby nadać ważny komunikat. Z doniesień medialnych wynika, że Rosja i Taliban zawarli umowę o współpracy wojskowo-technicznej.
1: O kur...
0: Czekamy zatem na Zimbabwe w sprawie produkcji włóczni.
2: Powstanie Rock Radia.
3: I had no choice but to hear you. You stated your case. Diamond again.

Dobrze dopiero czwartek, bo scenariusz dla moich sąsiadów przy weekendzie bywa ciężki. Myslowic z Rock Radio, Gary Moore i Oasis za chwilę, proszę Państwa, z numerem, który mam nadzieję wywoła uśmiech na Waszych twarzach, jeżeli staliście już dzisiaj lewą nogą. 19 po 9 łączy nas klasyka rock.

Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza. This is rock and roll.

0: słyszałem, że potrafi wywołać uśmiech nawet na smutnej twarzy. O,
1: miałeś rację, Wonderwall, nie wiem, czy słychać, dziesiątej. Że mam uśmiech.
0: No nie, a u mnie?
1: No ale to słychać. Dobrze, chyba
0: ale teraz
1: trochę.
0: Dosyć żartów, proszę Państwa, bo to będzie historia ku przestrodze. Rosyjska propagandystka Anna Tyc, będąca wdową po Polaku, Jerzym Tycu, który zginął na froncie walcząc po stronie Putina,
1: ojej,
0: zginęła w południowej Osetii. Podczas wycieczki jej znajomy dla żartu rozhuśtał wiszący nad górską rzeką mostek, w wyniku czego pani Anna spadła i została znaleziona 35 km dalej. No, z tego kolegi taki niezły żartowniś.
2: Powstanie Rock Radia.
0: Żeby, prawda, nie powiedzieć jajca. No. Kawalarz też z rosyjskiego.
1: Huncwot trochę.
0: Trochę tak. The Rolling Stones. Everybody sing my babe. Zapytałam.

0: Fit It Special i Hold On Loosely, czyli to, co często powtarzam Kajetanowi,
1: nawet za człowiekowi.
0: Genesis, AC/DC, Jimi Hendrix, proszę Państwa, zestaw doskonały, który zostanie najlepszy. Zagrany w Rock Radio przed 10:00.
1: Oczywiście.
0: Łączy nas klasyka rocka.
1: No właśnie.
0: Dziękujemy uprzejmie, gramy dalej. Hej!

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert.
6: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
8: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.

0: și do Media Markt. Markt. Po reklamie.
1: Urządliwa misia pszoła, och ty larwo misiu woła.
2: Wyszkodzi?
3: Powstanie!

0: All Along the Watchtower. Kończymy z przytupem to czwartkowe spotkanie. Kajto Ruszczyk, pan od Guziczków.
1: Legendarny numer, dziękuję bardzo serdecznie.
0: I Jan Bajor Bajorek, dziękuję bardzo. A w studiu, no, Jimi Hendrix z polskiego eteru.
2: Dzień dobry.
0: AKA rockerka na 102. Kochany,
2: bardzo miło
0: co
2: mi to
0: w programie
2: słyszeć.
0: Na po dziesiątej.
2: Na po dziesiątej w cyklu. No co, fajny, fajny tytuł.
0: Dla mnie się podoba.
2: Mnie też.
1: Dla mnie to się podoba też się dla mnie.
0: Kot dla ptaka głowę urwał. Dobrze, co po dziesiątej?
2: Po dziesiątej w cyklu W mgnieniu roka przekonamy się, dlaczego kiedyś warto było przychodzić na lekcję z pustym pęcherzem.
0: Bo nie pozwalała facetka wyjść do klopa.
2: Tak. A jak nie pozwalała, to co się działo wtedy?
0: No, to różnie.
2: No właśnie. I jeden z tych scenariuszy przerobimy na antenie.
1: Aha.
0: To jest taki dowcip, jak się nam zadziura po bombie.
1: Lej.
0: No to lej.
1: No to lej.
0: Dobra, a po dwunastej?
2: No a po dwunastej w cyklu Białe Kruki. A, bo to z Olą Konopką wszystko będzie się działo.
1: Nie,
2: a,
1: no,
2: nie
1: no,
2: powiedziałem.
1: Wiemy,
0: no, nie, no nie ma Olki.
2: No ale wy wiecie, a może państwo nie wiedzą.
1: No słusznie, tak? Masz rację.
2: Ktoś może jesteśmy. Włączył radio po raz pierwszy.
1: Masz rację, tak. Przepraszam.
0: No, ma wspaniały chód.
1: No mega.
0: Warto o tym pamiętać, no.
2: Po dwunastej w Białych Krukach natomiast poznamy kawał historii ełckiego hard rocka z amerykańskim rozdziałem.
1: Ełckiego.
2: Ełckiego.
0: Z Ełkiem to mi się tylko Edward Łącki kojarzy.
2: A on jest z Ełku?
0: Nie. A. Ale mi się kojarzy. No dobra, no to jest bardzo tajemnicze, powiedzmy.
2: No, tak? No, takie ma być, tajemnicze jak sekret.
0: Szczególnie, tak? Że nigdy w Ełku nie byłem, prawda?
2: Ja też
1: ja chyba przejeżdżałem.
0: Tak? Tak?
2: I co, fajne jak to było? Fajny przejazd?
1: No nie zdążyłem nawet zerknąć.
2: Stali tam, nie suszyli tam, czy nie?
1: Nie,
0: gdzie? Z patelnią?
1: Co ty, nie.
0: A grzybiarki? Dobrze, proszę państwa, Kuba Kaleta przejmuje stery. My się żegnamy. Słyszymy jutro o 6. Będzie to piątek. Także wspaniale. Początek weekendu. Miłego dnia, do usłyszenia.
1: Joker!
0: Joker!
1: Cześć!

0: Reklama.
1: Historia Audi-Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi-Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Została ostatnia reklama.
4: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego tu wszystko jest takie kolorowe?
5: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
4: Wow, mogę być operatorem koparki.
5: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
4: A Rabel też tu będzie?
5: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny dzień dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
6: Po reklamie.
7: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
8: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10 na dobry początek dołożymy do pieca razem z Motley Crue, ale wcześniej newsy.
9: Dziś na polskich stacjach niższe niż wczoraj ceny paliw. Uprzewrócony ruch pociągów na trasie Rogoźno-Oborniki. Marian Banaś będzie kandydował na prezydenta Krakowa.
7: Rock Radia.
9: Dorota Wardecka. Kierowców czekają dziś spore obniżki na stacjach. Benzyna może kosztować maksymalnie 6,31 zł za litr, diesel 6,57 zł, ale za 2,5 miesiąca kryzysu paliwowego Polacy zapłacili już całkiem sporo. Rachunek za wojnę na Bliskim Wschodzie idzie już w miliardy złotych, wylicza Michał Hetmański z Fundacji Instrat.
10: Tu rachunek przekracza już 10 miliardów złotych dodatkowych dla polskiej gospodarki, które zapłaciliśmy w pełni za to, że jesteśmy tak uzależnieni od ropy, a są przecież inne kraje w Europie, które trochę szybciej postawiły na elektryfikację i po prostu potrzebują mniej ropy do zasilania prawie tej samej liczby aut czy transportu takiego ciężkiego drogowego.
9: Kryzys najmocniej odczuwają firmy tankujące diesla do służbowych samochodów, bo tylko w części korzystają z rządowego pakietu dopłat do paliwa CPN. Łagodniej drogie paliwa uderzyły w kierowców prywatnych samochodów na benzynę. Wznowiono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Był zablokowany po wypadku, do którego doszło w poniedziałek na przejeździe kolejowym w Garbatce. Zginął w nim kierowca ciężarówki, która zderzyła się z szynobusem. Ten ostatni wykoleił się. Uszkodzona została też sieć trakcyjna i torowisko. Kolejowe służby techniczne naprawiły już infrastrukturę. Marian Banaś będzie startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Szkoda, żeby takie doświadczenie i kapitał pracy w Ministerstwie Finansów i Najwyższej Izby Kontroli został zmarnowany, mówi sam były prezes NIK-u.
11: Po drugie, no i ja jestem mieszkańcem Krakowa, kocham Kraków. No i mieszkańcy Krakowa to przede wszystkim dobrzy i mądrzy ludzie, zasługują na szacunek i na to, aby uczciwie zarządzać tym miastem, żeby go odpolitycznić.
9: W niedzielę mieszkańcy Krakowa w referendum zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Piłkarze reprezentacji Polski zaczynają dziś we Wrocławiu krótkie zgrupowanie przed towarzyskimi meczami z Ukrainą 31 maja na miejscowym stadionie i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. W pierwszym zabraknie Michała Skurasia. Zbiórka o 14:00. Dziś pierwszy gwizdek w niedzielnym meczu z Ukrainą o 17:30, a kadra pozostanie we Wrocławiu do poniedziałku. Prawie 200 restauracji z całej Polski zostało wyróżnionych przez przewodnik Michelin. 11 lokali dostało najwyższe odznaczenia, czyli słynne gwiazdki. Po raz pierwszy inspektorzy odwiedzali wszystkie województwa, mówi Magdalena Krucz, prezeska Polskiej Organizacji Turystycznej.
12: W tym roku nareszcie mamy selekcję narodową, co nie oznacza, że w każdym regionie, w każdej miejscowości będzie wyróżniona restauracja. Niemniej jednak tych restauracji, mam nadzieję, będzie dużo, dużo więcej.
9: A pierwsza w historii polska gwiazdka dla kobiety trafiła w ręce Beaty Śniachowskiej z Wrocławia, która prowadzi nowoczesne bistro z polską kuchnią.
12: Baba to miejsce właśnie, gdzie można w niedzielę zabrać rodzinę na kotleta. Ja się tego kotleta ani jednego, ani drugiego nie wstydzę. Nie wstydzę się pierogów, rosołów, bo to jest moja duma i uważam, że to są najlepsze rzeczy.
9: Najbardziej utytułowanym polskim szefem kuchni pozostał Przemysław Klima, jako jedyny wyróżniony dwiema gwiazdkami.
7: Newsy Kraków.
6: Paweł Chudzio. Odwołany były już prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zapowiedział, że pozostanie na stanowisku szefa Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Pojawiają się jednak pytania, kiedy rozliczony zostanie z porażki poniesionej w referendum. Bo że to się stanie, nikt nie ma wątpliwości. Nie jest to jednak najlepszy czas na drastyczne decyzje, mówi Dominik Jaśkowiec, krakowski poseł Koalicji Obywatelskiej.
13: Dzisiaj na pewno nie jest czas na personalne rozgrywki. Dzisiaj jest czas na to, żeby zakasać rękawy, wziąć się do pracy, pokazać mieszkańcom Krakowa, że Koalicja Obywatelska ma pomysł na miasto, ma kandydata i ma wizję Krakowa.
6: Wszystko wskazuje więc na to, że z decyzjami dotyczącymi Aleksandra Miszalskiego działacze będą chcieli poczekać do wyborów. Trochę remontowych doniesień. W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z remontem ścieżki pieszo-rowerowej na Zakrzówku. A 1 czerwca ruszy rozbudowa ulicy Domskiej. W poniedziałek o 10 zamknięty zostanie odcinek od skrzyżowania ulic Zwycięstwa, Kocynierów i Domskiej do przejazdu kolejowego. Za godzinę o atrakcjach na Dzień Dziecka.
7: Rock Radio 103,8 FM. Pogoda.
6: Popatrzmy za okno, no i sprawdźmy, co w kolejnych godzinach będzie się działo w pogodzie. Dzisiaj w Krakowie trochę więcej chmur niż w ostatnich dniach, ale specy od pogody uspokajają, że nie powinien padać deszcz. Oczywiście słonecznie też jest i to słońce co jakiś czas będzie troszkę mocniej wychylać się zza chmur. Na termometrach maksymalnie dzisiaj do 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie nadal wysokie.
7: Rock Radio 103,8 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaleta.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Wszyscy są, wszystko jest. Doskonale. Jest też Kuba Kaleta.
0: To bardzo dobrze, dlatego że przed nami kolejny odcinek cyklu W mgnieniu roka. Ola, o czym opowiemy dzisiaj?
1: Dziś będziemy rozmawiać o tym, że warto trzymać się ze swoimi kolegami ze szkoły, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy po prostu wszyscy staniecie się największymi gwiazdami rocka.
0: O szczegółach już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock

0: Tak brzmi absolutna klasyka polskiego rocka, to Lady Punk w Rock Radiu, a jeżeli chcecie poznać trzy niezwykłe ciekawostki na temat tej kapeli, to ja was zachęcam do wejścia na nasz Instagram. Tam przedwczoraj pojawiła się rolka i powiem tak, gwarantuję, że będziecie zaskoczeni. Ale to na Instagramie, a teraz na antenie Rock Radia jest, znaczy w ogóle na zegarach w tym momencie, 2 minuty po wpół do 11, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do samego środka lat 40.
1: W mgnieniu roka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1945. To właśnie w tym roku Amerykanie zrzucają bombę atomową na Hiroshimę. Kończy się II wojna światowa i powstają Organizacja Narodów Zjednoczonych, czyli ONZ, Organizacja do spraw wyżywienia i rolnictwa, czyli FAO, oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw edukacji, nauki i kultury, czyli UNESCO, a także Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
2: A dokładnie 81 lat temu, czyli 28 maja 1945 roku, na świat przychodzi John Fogerty, czyli wokalista i gitarzysta zespołu Creedence Clearwater Revival. Paulina, where you going to? I poza 7 płytami nagranymi z tą kapelą, dzisiejszy jubilat ma też na swoim koncie 11 solowych albumów, w tym ostatni Legacy, The Creedence Clearwater Revival Years. Sierpnia 2025 roku.
0: John Fogerty urodził się jako środkowy z piątki braci i z jednym z nich, czyli z Tomem, założy potem zespół Creedence Clearwater Revival.
2: Jego ojciec zajmował się składem prasy, a dokładnie Berkeley Gazette, a jego matka uczyła w podstawówce. W swojej biografii pod tytułem Fortunate Son muzyk pisze, że jego rodzice byli alkoholikami i rozwiedli się, gdy dzisiejszy jubilat miał 10 lat.
0: Mały John chodził do katolickiej szkoły, której delikatnie mówiąc nie wspomina najlepiej. W swojej książce Fogerty pisze o sytuacji, w której nauczyciel nie pozwolił mu pójść do toalety, więc chłopiec zsikał się w majtki i musiał siedzieć w mokrych ciuchach aż do końca lekcji.
2: Ale dzisiejszy jubilat ma też dobre wspomnienia ze szkołą, bo to właśnie w liceum poznał Douga Cliffords i Stu Cooka, z którymi założył Creedence Clearwater Revival. A czwartym w składzie będzie starszy brat Johna, Tom.
0: Nastoletni John Fogerty bierze lekcje gry na gitarze u Barry'ego Olivera, który niedługo potem stworzy legendarną cykliczną imprezę Berkeley Folk Music Festival. Natomiast wakacje młody John spędza nad rzeką Piuta Creek w pobliżu miasta Winters w Kalifornii. To właśnie wspomnienia z tych wakacji uwieczni dekadę później w piosence Green River na trzeciej płycie Creedence Clearwater Revival.
2: Ale zanim to nastąpi, to John Fogerty założy razem z bratem i wspomnianą dwójką kolegów zespół Blue Velvets. Chłopcy zaczną od grania rock'n'rollowych coverów, a parę lat później podpiszą swój pierwszy kontrakt z wytwórnią płytową Fantasy Records.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: To jest numer, który po prostu hipnotyzuje. Klasyka polskiego rocka od Bajmu w Rock Radiu. Za 16 minut będzie 11, a że klasyki polskiego rocka nigdy za wiele, również przy czwartku, to już za moment posłuchamy sobie fragmentu, no, legendarnej tak zwanej czerwonej płyty TSA, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakówbalice.pl.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
15: Została ostatnia reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.
18: To jest Rock Radio.

moc i energia. Bardzo lubię to połączenie. To zespół Toto w newsach o 11:00. Sprawdzimy, jakie emocje po południu czekają fanów tenisa, a po 11:00 posłuchamy sobie jednego z największych rockowych hitów lat 80. w Rock Radio.

0: Reklama. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
0: Po reklamie.
8: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
9: Tu Kuba Kaleta. Po 11 wleci nieśmiertelny hit Queen, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
10: Koniec akcji strażaków po pożarze w Obornikach w Wielkopolsce. Krzysztof Bosak w prokuraturze w sprawie Collegium Civitas. Hurkacz i Chwalińska wyjdą dziś na kort w Paryżu.
8: Newsy Rock Radia.
10: Dorota Wartecka. Koniec akcji strażaków w Obornikach w Wielkopolsce. Teraz policja będzie prowadzić oględziny. Pożar w hali zakładu produkcyjnego wybuchł wczoraj. Ogień objął m.in. ocynkownię. Z pożarem walczyło około 250 strażaków. Nikt nie ucierpiał. Niebezpieczne substancje nie przedostały się do warty i nie doszło do skażenia wód. Państwo chce wziąć artystów pod opiekę, ale rządowy projekt ustawy o dopłatach do składek emerytalnych i chorobowych dla tej grupy zawodowej jeszcze nie trafił do Sejmu, a już wzbudza polityczne emocje. Tak duże, że Konfederacja zapowiada wniosek o odwołanie szefowej resortu kultury. Maciej Kluczka.
11: Projekt dotyczy artystów z niewielkim dochodem, mówił dr Mikołaj Iwański z Akademii Sztuki w Szczecinie.
12: To dotyczy artystów, którzy nie osiągają przychodów większych niż 125% płacy minimalnej. Więc to nie jest jakaś wielka kwota i to są artyści, którzy są niewidoczni, którzy wykonują mnóstwo po prostu niewidocznej, bardzo potrzebnej pracy.
11: Zgodnie z ustawą artysta otrzyma dopłaty do składek ZUS. Będzie mógł też korzystać z urlopów macierzyńskich. Co ciekawe, podobne rozwiązania chciał też wprowadzić rząd PiSu, ale Konfederacja uważa, że to nieuzasadnione przywileje.
10: Krzysztof Bosak na własne życzenie stawił się w prokuraturze. Lider Konfederacji zrobił to, jak sam ujął, by przeciąć spekulacje medialne na swój temat w związku z aferą w Collegium Humanum. Pojawił się tu w charakterze świadka.
13: Wobec pojawiających się spekulacji, że może być wniosek o uchylenie immunitetu, a nie mając żadnych informacji, że faktycznie prokuratura coś ode mnie chce albo coś w mojej sprawie robi, ja napisałem pismo do prokuratury z pytaniem, czy jestem uwzględniony w sprawie, jaki mam status. I w odpowiedzi prokurator mnie zaprosił, że jeżeli chcę, mogę dobrowolnie złożyć moje wyjaśnienia.
10: Prokuratura zarzuca już 29 osobom związanym z Collegium Humanum szereg przestępstw, w tym fałszowania dokumentów i przestępstw korupcyjnych. Niewykluczone, że do Sejmu trafi także wniosek o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni, który również twierdzi, że w tej sprawie nie ma sobie nic do zarzucenia. Dwoje polskich tenisistów rozegra dziś spotkania drugiej rundy na Rolandzie Garrosie. Po południu na kortach w Paryżu zameldują się Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. O tym więcej Przemysław Pozowski.
14: Hurkacz spotka się z rozstawionym z numerem 19 Amerykaninem Francesem Tiafoe. Do tej pory grali 7 razy, ale ani razu na mączce.
15: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
14: Z kolei rywalką Chwalińskiej która w pierwszej rundzie sprawiła sensację i pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża Qin Wenzheng, będzie tenisistka z Belgii.
16: Aliza Mertens jest bardzo, bardzo solidną zawodniczką i szczerze mówiąc nie oglądałam zbyt wiele jej meczów, ale jest z tego co wiem top 30, więc będzie to na pewno bardzo ciężkie spotkanie i będę musiała zagrać swój najlepszy tenis, żeby go wygrać.
14: Na razie awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa zapewniły sobie Iga Świątek i Magda Linet, które jutro zmierzą się ze sobą.
10: Nurogęsi wybrały średniowieczny zamek w Czarszczynie. Założyły gniazdo w ścianach Baszty Baranowskiego. Film dokumentujący, jak pisklęta opuszczają gniazdo, lądując na zamkowym dziedzińcu, a potem schodząc po stromych ruinach schodów w stronę wyjścia z zamku, opublikował Pieniński Park Narodowy.
17: Newsy Kraków.
18: Paweł Chudzio. Kraków wskazał tereny, które powinny być wykluczone z prac nad trasą S7 z Krakowa do Myślenic. To m.in. tereny uzdrowiska Swoszowice, byłej kopalni otworowej Barycz czy obszaru subzbiornika Bogucice. Odpowiednie mapy zostały przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Urzędnicy liczą, że będą podstawą do ostatecznego wykluczenia z analiz południowych obszarów Krakowa. Po 5 latach prac konserwatorskich synagoga Izaaka, największa i najbardziej okazała bożnica na Kazimierzu, została ponownie udostępniona zwiedzającym. Prace jednak wciąż trwają, a pełny blask świątynia odzyska za kilka lat. A już w sobotę Nowochódzkie Centrum Kultury zaprasza na rodzinne świętowanie Dnia Dziecka. Będzie można zaprogramować robota, pobawić się w detektywa i stworzyć własny komiks, mówi dyrektor NCK-u Zbigniew Grzyb.
19: Planszówki z granicją oraz wielkie puzzlowanie. Będą także Bobo Brzmienia, czyli koncert gordonowski, czyli taka muzyczna podróż dla dzieciaków do lat 6, pełna piosenek, zabaw rytmicznych, interaktywnych działań.
18: A za godzinę o tym, czy Łukasz Gibała będzie kandydował na prezydenta Krakowa.
17: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
18: Na razie bardzo dobre wieści pogodowe, pięknie słonecznie w Krakowie i coraz cieplej, maksymalnie dzisiaj do 20 stopni Celsjusza, więc tak w sam raz, nie będzie upalnie, ale też nie zimno. Poranek za to był zimny, no i jutro też chłodniej, więc trzeba będzie coś cieplejszego narzucić na siebie, jak będziecie rano wychodzić. No ale wracając do tego jeszcze, co dziś nas czeka w kolejnych godzinach, wiatr momentami może być mocniejszy, ciśnienie wysokie.
17: Rock Radio 103 i 8 FM.
20: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: No i sami powiedzcie, jak tu nie kochać tej klasyki rocka z lat 80. z takimi pięknymi melodiami, to Journey w Rock Radio, 18 minut po 11, a że klasyki rocka prosto z 80-sów nigdy za wiele, to już za moment posłuchamy sobie no jednego z największych hitów Dire Straits. I Mark Knopfler wpadł na pomysł, żeby stworzyć taki kawałek po tym, jak szedł sobie, znaczy zawitał do metra i zobaczył pewnego młodego człowieka, który grał sobie w tym właśnie metrze na gitarze, i ten chłopak był odwrócony twarzą do ściany po to, żeby dźwięk płynący z pod jego palców jeszcze lepiej się rozchodził. No i Mark Knopfler stwierdził, że to jest ciekawy motyw, i jakoś tak od myśli do myśli przyszła mu myśl taka, żeby stworzyć numer, którego posłuchamy już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: na temat tych właśnie projektów muzycznych. I to jest quiz, w którym można satysfakcję zgarnąć tak naprawdę. Ale mamy również konkursy, w których do zgarnięcia są nagrody rzeczowe i satysfakcja, a mam tutaj na myśli konkurs na Rock'n'Rollowca Dnia, w którym to wy podsyłacie nam telefonicznie albo messengerowo, głosówkowo swoje albo cudze historie, które po prostu powinny wywrzeć na nas jakieś wrażenie mocne, a my wręczamy dzisiaj piknikowy zestaw Rock Radia, czyli koc i kubek termiczny. Jeżeli zastanawiacie się, czy wasza historia nadaje się do Rock'n'Rollowca Dnia, no to posłuchajcie, co właśnie w tym momencie wygrzebałem z naszej skrzynki z anegdotkami.
1: Moja zabawna historia miała miejsce w Sylwestra roku milenijnego, a mianowicie na prywatce wpadliśmy na pomysł, że trzeba na takim wielkim kominie zawiesić balony. No więc zdecydowałem, że to ja będę ja tym ochotnikiem. Oczywiście obiekt był zamknięty i tak dalej, no więc przeszedłem przez płot, wlazłem na komin około 25 metrów, no i zacząłem dmuchać balony, żeby je powiesić. Nie wiadomo nagle skąd, zrobiło się na dole niebiesko, pojawił się parawan dla samobójców, no i głos policjanta, który krzyczy: zastanów się co robisz, jesteś jeszcze młody, całe życie przed tobą. Więc krzyczę z tego komina, że ja tylko wieszam balony. No więc jak zszedłem, zostałem zapięty w kaftan bezpieczeństwa, zabrany do szpitala na przesłuchanie. Przychodzi do mnie pani psycholog, no i pyta mnie, dlaczego chciałem skoczyć. Ja mówię, że cały czas powtarzam wszystkim dookoła, że ja tylko wieszałem balony. I tylko dzięki temu, że jedna z osób, która była na tejże imprezie, zadzwoniła do swojej mamy, która była lekarzem, udało mi się uniknąć szpitala psychiatrycznego tak naprawdę. Natomiast nie udało mi się uniknąć kosztów wezwania służb ratunkowych, gdzie nie za bardzo chciałem za to zapłacić, ponieważ ja tych służb nie wezwałem. Także to celowo był to najdroższy Sylwestra mojego życia.
0: No, a o mały włos miałbyś Sylwestra w białej sali, tylko że takiej bez klamek. No, też spoko, tak mi się wydaje. Jeżeli macie swoją historię do Rock'n'Rollowca Dnia, swoją albo cudzą, to przedzwońcie pod 224-0066. My nie odzwaniamy, to jest bardzo ważna informacja. Albo możecie również podesłać głosówkę na Messengerze, a my po 17 dowiemy się, kto zostanie Rock'n'Rollowcem Dnia i kto zgarnie piknikowy zestaw Rock Radia, czyli koc i kubek termin. A już teraz słuchamy sobie numeru, który no również po 50 latach budzi kontrowersje, jak się można było jakiś czas temu przekonać. Klasyka rocka od Johna Lennona w Rock Radio.

Numer, który zawsze kojarzy mi się z czasami liceum, mimo tego, że ja do liceum wcale pod koniec lat 80. nie chodziłem, tylko trochę później. To Neil Young w Rock Radio. Za 19 minut będzie 12, my już za chwilę posłuchamy sobie fragmentu piątej płyty Lombardu, czyli krążka Anatomia, czyli przeniesiemy się do połowy lat 80., więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio. Reklama.

0: 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Została ostatnia reklama.
18: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego tu wszystko jest takie kolorowe?
19: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
18: Wow, mogę być operatorem koparki.
19: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
18: A Rabel też tu będzie?
19: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny dzień dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
20: Po reklamie.

0: smyczki tutaj bez dwóch zdań robią robotę. Klasyka rocka od R.E.M. W newsach o 12 powiemy o rotawirusach, które pojawiły się w uzdrowisku w Nałęczowie, a po 12 posłuchamy sobie bardzo klimatycznego numeru prosto z pierwszej połowy lat 80. w Rock Radio.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
16: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch posłuchamy bardzo klimatycznego numeru The Police. Ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
17: Rotawirusy w uzdrowisku w Nałęczowie. Sanepid zamknął czasowo placówkę. Pociągi znów na torach podrogoźne. W poniedziałek doszło tam do tragedii. Dwa miesiące wcześniej ważne posiedzenie sądu dotyczące Zbigniewa Ziobry.
16: Rock Radia.
17: Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusami sanepid w Puławach czasowo zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Sytuacja wydaje się być pod kontrolą, ale uzdrowisko nie będzie przyjmować kuracjuszy do poniedziałku. Część osób na własne życzenie wróciła już do domu, część jest w izolacji. Wszyscy czują się dobrze, cały ośrodek jest dezynfekowany. Na razie nie wiadomo, jak doszło do zakażenia. Przeciwko rotawirusom można się zaszczepić. Aby uniknąć zakażenia, należy też często myć ręce i myć owoce i warzywa przed spożyciem. Skutki poniedziałkowej katastrofy kolejowej pod Rogoźnem w Wielkopolsce zażegnane. Minionej nocy pociągi wróciły na trasę między obornikami wielkopolskimi a Rogoźnem. Ponad dwie doby trwała naprawa uszkodzeń, jak mówi Radosław Śledziński z PKP PLK.
18: Uszkodzeniu uległa jedna konstrukcja wsporcza sieci trakcyjnej, taki słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru.
17: Pociągi nie kursowały między obornikami a Rogoźnem od śmiertelnego wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Garbacz. Sąd przyspiesza rozprawę w sprawie zażalenia na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Pierwsze posiedzenie zaplanowano na 1 lipca, wcześniej termin posiedzenia był ustalony na wrzesień. Zażalenie na decyzję sądu wnieśli obrońcy byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. W lutym sąd zgodził się na zastosowanie wobec niego aresztu, później wydano listę gończy na Następnie do sądu trafił wniosek o europejski nakaz aresztowania. Ważne nie tylko dla mieszkańców Warszawy. Jutro w związku z pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych w stolicy mogą zostać uruchomione syreny. Będzie to miało charakter wyłącznie techniczny, zapewniają urzędnicy wojewody mazowieckiego i proszą o zachowanie spokoju. Nie ma mocnych jak na razie na angielskie zespoły w europejskich pucharach. Przed tygodniem Aston Villa wygrał Ligę Europy, w sobotę przed szansą na tytuł Ligi Mistrzów w meczu z PSG stanie inny angielski klub Arsenal, a wczoraj Crystal Palace triumfował w piłkarskiej lidze konferencji, pokonał Rajowe Jekano 1-0. Błażej Kulesza.
1: To był mecz wyjątkowy przede wszystkim dla austriackiego szkoleniowca Anglików Oliviera Glasnera, bo po raz ostatni prowadził Londyńczyków.
9: No.
1: Nie, zdania nie zmienię. Swoją pracę oceniam jako służbę dla zawodników, dla klubu. Dostałem bardzo wiele wiadomości od fanów, którzy dziękują mi za najlepszy dzień w życiu i bardzo to doceniam. Mimo to brytyjska prasa w euforii. Wszyscy piszą o pięknym pożegnaniu i po cichu liczą, że najważniejsze klubowe trofeum piłkarskie też trafi na wyspy.
17: Finał Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain kontra Arsenal w sobotę o 18 w Budapeszcie.
16: Newsy Kraków.
19: Paweł Chudzio. Łukasz Gibała, główny konkurent Aleksandra Miszalskiego w wyborach prezydenckich w 2024 roku, poinformował, że decyzję o ewentualnym starcie w przyspieszonych wyborach podejmie za 2-3 tygodnie. Zrobi to po konsultacjach ze swoimi współpracownikami. Wszyscy spekulują jednak, że Gibała w wyborach wystartuje. Nie wiadomo jeszcze, czy poprze go komitet referendalny, mówi jego szef Jan Hoffman.
20: Jeżeli mielibyśmy popierać jakiegoś kandydata spoza naszego grona, to chcę podkreślić wyraźnie, nie poprzemy nikogo, kto przynajmniej tych trzech postulatów naszych fundamentalnych nie będzie realizował.
19: A chodzi między innymi o rzetelny audyt i złagodzenie strefy czystego transportu. A chętnych do fotela prezydenta Krakowa jest sporo. Wiele wskazuje na to, że w sierpniowych wyborach liczba kandydatów będzie najwyższa w historii. To już ostatnie dni konsultacji społecznych dotyczących przyszłości Bagrów. Dziś jeszcze jedno kluczowe wydarzenie, spotkanie konsultacyjne, podczas którego zaprezentowana zostanie wstępna koncepcja zagospodarowania Bagrów. Początek o 17 w klastrze na Zabłociu. A w sobotę ruszą prace na węźle kombinat w Nowej Hucie. Wyłączone zostanie torowisko do kopca Wandy.
16: Rock Radio 103 i 8 FM. Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa. Pogoda.
19: Przyjemna aura w Krakowie. Czwartkowe popołudnie będzie nadal słoneczne i pogodne, chociaż z chmurami, które czasem mocniej dają znać o sobie, ale nie na tyle mocno, żeby przydały nam się dziś parasole, bo specy od pogody nie zapowiadają na dziś opadów deszczu. Wiatr natomiast momentami może być mocniejszy. Ciśnienie cały czas wysokie. No, aha, jeszcze temperatura. Dziś maksymalnie na termometrach w Krakowie do 20 stopni.
16: Rock Radio 103 i 8 FM. Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Jestem, cześć, jest też Kuba Kaleta.
0: Jestem. A to dlatego, że przed nami kolejny odcinek cyklu Białe Kruki.
1: No tak, to prawda. Kuba, o czym dziś porozmawiamy w cyklu Białe Kruki?
0: Dzisiaj poznamy wyjątkową historię, dlatego że po pierwsze poznamy historię zespołu.
1: Tak.
0: Który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych do Ełku i zagrał tam koncert.
1: Mm-hmm. A dodatkowo będzie taki fragment dość osobisty, ponieważ dostaliśmy tę propozycję od brata członka tego zespołu.
0: Od brata członka innego zespołu tak naprawdę.
1: No tak, ale jedno wiąże się z drugim.
0: No to są dość zawiłe tutaj relacje i koligacje. My to wszystko już za chwilę będziemy wyjaśniali na antenie w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: Ten numer jest dla mnie jak taki powiew wiosny, klasyka rocka od Liquido w Rock Radio. Za 2 minuty będzie 12:30, więc my jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o płycie Live Ełckie Centrum Kultury zespołu John Street Band z 2019 roku. Ten krążek zaproponował nam Zbigniew poprzez maila. Zbigniew, czyli brat basisty Ogrodu Wyobraźni.
0: Sama historia tego, jak ta płyta trafiła do naszego cyklu, tak, jest interesująca, tak, dlatego że my o zespole Ogród Wyobraźni mówiliśmy na antenie Rock Radia w styczniu i w kwietniu i po jednym z tych odcinków Białych Kruków najpierw zadzwonił pan Zbigniew do nas i zaproponował i opowiedział w ogóle, że no, jest związany z zespołem Ogród Wyobraźni poprzez więzy rodzinne, no i też zaproponował właśnie tę płytę John Street Band. W ogóle co ma wspólnego John Street Band z Ogrodem Wyobraźni? Otóż w zespole John Street Band gra były klawiszowiec Ogrodu Wyobraźni, czyli Jacek, tak, Olejnik, a sam zespół John Street Band to jest amerykański kwintet grający tak zwanego, no po prostu classic rocka, i oni mają na swoim koncie jedną płytę długo grającą oraz 5 singli, a ta płyta Live Ełckie Centrum Kultury to jest płyta koncertowa, czyli to jest płyta, która no, ona nie jest zaliczana do oficjalnej dyskografii tej kapeli. W zasadzie to po prostu my ją od Zbigniewa ją dostaliśmy.
2: W ogóle ten koncert odbył się z okazji 70-lecia Ełckiego Centrum Kultury.

5 października 2019 roku i to był koncert, no, wyjątkowy, dlatego że to był koncert w hołdzie dla Ogrodu Wyobraźni. Przypomnijmy, że chodzi tutaj o hardrockowy zespół z Ełku, który działał w latach 1975-1983. No i pozostawili po sobie jedną płytę studyjną, jedną koncertówkę i jedną składankę. I basistą tej kapeli był Władysław Jankowski, który był bratem właśnie naszego słuchacza.

0: dużo coverów. Muzycy wzięli na warsztat numery m.in. Bad Company, Foreigner, Journey, Uriah Heep, Pink Floyd, Deep Purple, Rainbow, Kansas, Grand Funk, Railroad, Boston, Styx i The Doobie Brothers. I chyba w sumie wymieniłem wszystkie zespoły, których numery zostały skoverowane, ale oczywiście znalazły się też numery Ogrodu Wyobraźni i kawałki autorskie John Street Band. W ogóle wokalista John Street Band ma głos jak wokalista grupy Kansas i ciekawe jest to, że pomiędzy utworami właśnie zagaduje do publiczności po angielsku i też chwali się znajomością języka polskiego. Oczywiście jest to język polski z wyraźnym amerykańskim akcentem, więc to też jest taki smaczek i muszę powiedzieć, że płyta Live Ełckie Centrum Kultury brzmi bardzo dobrze, zwłaszcza, że to jest płyta koncertowa, a nie wszystkie koncertówki mogą się poszczycić takim selektywnym, dobrym brzmieniem. I w ramach ciekawostki dodam, że gościnnie na tym koncercie pojawiła się i zaśpiewała Elżbieta Grzegorczyk, czyli była wokalistka Ogrodu Wyobraźni.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.

0: Powiem wam w tajemnicy, że to jest numer, który bardzo często gości u mnie w pojeździe, dlatego że to jest kawałek, przy którym po prostu bardzo się miło prowadzi samochód, oczywiście zgodnie z przepisami. Klasyka rocka od ZZ Top w Rock Radio. Ja nie wiem, dlaczego mam taki akcent, nie mam pojęcia. Już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który kiedy wyszedł, on wzbudził wielkie kontrowersje, zwłaszcza wśród rodziców, którzy stwierdzili, że to jest promowanie satanizmu. No nie mogę powiedzieć, że coś w tym jest, tak? Może tak, może nie. Jeden rabin powie tak, drugi powie nie. Za chwilę sobie posłuchamy i wyciągniemy wnioski na własną rękę, własnoręcznie. Już za chwilę klasyka rocka od Iron Maiden, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie
2: niskie ceny. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2+1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
9: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
8: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
9: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2+1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Została ostatnia reklama.
20: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

No dobra, to ja już wiem, jaka melodia będzie chodzić za mną przynajmniej do wieczora. To klasyka rocka od Foreigner w Rock Radiu. Za 8 minut będzie 13. A jeżeli chcielibyście wejść w weekend z przytupem i z humorem, który jeńców nie bierze, no to warto, żebyście zajrzeli do jednego z najgorętszych miejsc na stand-upowej mapie Krakowa, czyli do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103 i 8 FM. A to dlatego, że jutro będziecie mogli tam wpaść na występ Zbycha Grabowskiego, który zaprezentuje swój najnowszy program pod tytułem Kryzys Życia Średniego. Start o 20:00, na pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103 i 8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A my już teraz słuchamy numeru, który ma świetną partię klawiszy, ale nie tylko, przecież to klasyka rocka od The Animals w Rock Radio.

0: Numer legenda, klasyka rocka od The Animals. W newsach o 13 będzie o tym, że no jeszcze będzie radykalna zmiana pogody. Na po 13 posłuchamy sobie kipiącego energią hitu z samego początku lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za 7?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Została ostatnia reklama.
9: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Po reklamie.
10: W Rock Radio.
12: Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 13 posłuchamy wielkiego przeboju Blondie, a teraz porcja świeżych newsów.
13: Śmiertelny wypadek z udziałem hulajnóg w Kutnie. Po upałach wracają przymrozki, powiemy gdzie. Jesteśmy bogatsi, a przynajmniej tak wynika z oficjalnych danych.
10: Rock Radia.
13: Marcin Krzemiński. Śmiertelny wypadek z udziałem hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Do zdarzenia doszło wczoraj na ścieżce rowerowej zwanej Zieloną Osią. 52-latek podczas manewru skrętu zderzył się hulajnogą z jadącym również takim pojazdem 15-latkiem.
14: W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. W stanie ciężkim, nieprzytomny został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
13: Mówi młodsza aspirant Katarzyna Wasiak z policji w Kutnie, która pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku. To z pewnością Was zaskoczy. Dopiero co mieliśmy ostrzeżenia przed upałami, teraz wracają nocne przymrozki. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 8 województw. To pasy biegnące od Wejherowa przez Grudziądz, Konin i Łódź po Kielce. Do tego zimno może być na południu Małopolski i Podkarpacia. W nocy i nad ranem przy gruncie mogą być minus 2 stopnie. Maksymalne ceny paliw jutro znów w dół. Najwięcej potanieje olej napędowy o 20 groszy. Za jego litr maksymalnie zapłacimy 6 zł 37 groszy. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6,16. To 15 groszy mniej niż dziś. 13 groszy w dół z kolei 98 do 6 zł 73 groszy. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze kolejne zawiadomienia w sprawie publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Dotyczy arkuszy z biologii, geografii, fizyki, informatyki, historii, WOS-u oraz języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym. Pojawiły się one na portalu X tuż po rozpoczęciu egzaminów. Ukraiński parlament ratyfikował umowę kredytową z Unią Europejską, która tworzy ramy prawne pozyskania części z 90 miliardów euro pożyczki na potrzeby gospodarcze i obronne. Dzięki tej decyzji ponad 16,5 miliarda euro z Brukseli zasili już w tym roku ukraiński budżet. Część pochodzi z unijnego mechanizmu wspierającego odbudowę i modernizację Ukrainy oraz jej przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej. Jesteśmy bogaci. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego Publicznego wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek. Na osobę to było 3,5 tysiąca złotych, czyli o ponad 300 złotych więcej niż w 2024 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
1: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
13: W zeszłym roku miesięczne wydatki na osobę to było 2015 zł. One też wzrosły po uwzględnieniu inflacji o trochę ponad 3,5%.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16. Pogoda.
13: Maksymalnie 15 stopni na Półwyspie Helskim i w Karpatach, 18 w centrum, 22 na południowym zachodzie. Na ogół dużo słońca, tylko na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie może się chmurzyć, może tam padać deszcz, a lokalnie niewykluczone też burze. Od czasu do czasu w większości kraju możliwe też mocne podmuchy wiatru.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
10: Na przystanek Klasyka Roka zaprasza Jakub

0: Rock Radio 103 i 8 FM.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: Numer, przy którym ciężko spokojnie usiedzieć w miejscu, klasyka rocka od Genesis w Rock Radio 18 minut po 13, a jeżeli potrzebujecie do pełni szczęścia klasyki rocka polskiego, tak zwanego krajowego, no to doskonale się składa, bo już za chwilę posłuchamy sobie fragmentu trzeciej, jeśli dobrze liczę, płyty TSA, czyli Heavy Metal World, czyli przeniesiemy się do pierwszej połowy lat 80., więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
1: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
10: Została ostatnia reklama.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
12: Po reklamie.
13: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaleta.

aż się spociłem, powiem wam, właśnie od tej energii, no, ale tak to już działa, tak to właśnie jest. Klasyka rocka od YouTube w Rock Radio. Za minutę będzie 13:30. Oni tam cały czas wybrzmiewają w tle, w ogóle posłuchajcie tego. Cały czas. Ten The Edge tam na tej git, no nieważne. Więc tak, to już wam powiedziałem, że jest prawie 13:30 i teraz wam powiem coś jeszcze, że na przykład, moi kochani, jutro niezłym gościem Rock Radia będzie Lidia Sadowa, czyli aktorka, którą znamy z seriali Roist, Żmijowisko, Barwy Szczęścia i Na Wspólnej, ale nie tylko, dlatego że głosem Lidii mówią także Elza z Krainy Lodu, V z gry Cyberpunk, Diane Nguyen, źle to przeczytałem, z serialu BoJack Horseman oraz Wanda Maximoff. A w piątek, bo mówimy oczywiście o tak zwanym dniu jutrzejszym, porozmawiamy sobie z Lidią Sadową w programie Niezły Gość Rock Radia o serialu szpiegowskim Przesmyk, ale wspomnimy także o spektaklach teatralnych, w których możecie Lidię oglądać, a chodzi o sztuki Mątwa, Koniec Czerwonego Człowieka, Okno na Parlament oraz Czego nie widać. No i tradycyjnie na rozmowę z Lidią Sadową zapraszam was na jutro do programu Niezły Gość Rock Radia. Tak to powiedziałem, jakbym ja codziennie, co piątek rozmawiał z Lidią Sadową w programie Niezły Gość Rock Radia. Tak nie jest. Goście są różni, walą do nas drzwiami i oknami, o czym możecie się przekonać, słuchając Rock Radia po 22 codziennie. Dobrze, a tymczasem słuchamy sobie bardzo klimatycznego numeru od Led Zeppelin, bo z taką wymową się spotkałem w Rock Radiu.

Numer, który świetnie sprawdza się również za kółkiem klasy karaoke od The Pretenders w Rock Radio, a my już za chwilę sobie zapuścimy taki kawałek, który też pochodzi z lat 80. i trafił na 9. płytę studyjną Aerosmith, która nazywa się Permanent Vacation. Już za chwilę w Rock Radio, więc nigdzie nie odchodźcie i proszę absolutnie nie wyłączać naszej aplikacji.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kanter spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
14: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
15: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
16: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
17: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Została ostatnia reklama.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Po reklamie.
22: To jest Rock Radio.

0: Proszę bardzo, i takie rzeczy tylko i wyłącznie u nas. Od początku do końca, prawie 9 minut genialnego grania. Klasyka rocka od Guns N' Roses w Rock Radio. W newsach o 14 sprawdzimy, jakie destynacje, uwielbiam to słowo, cieszą się największym powodzeniem przed długim weekendem, a po 14 posłuchamy sobie na absolutnej klasyki rocka, prosto z szalonych lat 60. w Rock Radio.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Została ostatnia reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
4: Po reklamie.
9: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 14 wleci ponadczasowy klasyk od The Beatles, ale zaczniemy od wiadomości.
10: Pierwsze umowy na zakupy finansowane z Safe podpisane. Trwa ustalenie, jak doszło do pożaru ocynkowni w Obornikach. Rzym nadal hitem wśród Polaków na długi czerwcowy weekend.
9: Rock Radia.
10: Marcin Krzemiński. Do polskich firm płynie strumień pieniędzy. Pierwsze umowy w ramach Safe podpisane. Polska jest największym beneficjentem unijnej pożyczki. Dostanie ponad 180 miliardów złotych, mówi premier. To dziejowa chwila, cieszy się Donald Tusk.
11: Jestem poruszony, bo mam takie poczucie, że to jest właśnie ten dzień. Ta kropka nad i rzeczywiście jest już dziś widoczna i pewna. Pieniądze europejskie na Safe zagwarantowane. Te 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj.
10: Z pieniędzy Safe będzie korzystać 10 tysięcy firm działających w Polsce. Wśród nich są m.in. Huta w Stalowej Woli i Stocznia Gdańska. Niepokojące doniesienia ze Szwajcarii. 3 kobiety ranne w wyniku ataku nożownika na stacji kolejowej Winterthur niedaleko Zurichu. Domniemany sprawca został zatrzymany przez policję. To 31-letni Szwajcar. Poszkodowane trafiły do szpitala. W mediach także społecznościowych pojawiła się informacja, że napastnik krzyczał Allahu Akbar, czyli Bóg jest wielki. Policja na razie informuje, że bada motywy ataku. Wciąż trwa ustalanie przyczyn wczorajszego pożaru w podpoznańskich Obornikach. Na miejscu spalonej ocynkowni od rana policja prowadziła oględziny. 2 zastępy strażaków przez całą noc pilnowały pogorzeliska, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
12: Sprawdzaliśmy, czy na pewno w wyniku jakiegoś wiatru miejscowego nie wzniecił się z powrotem ten ogień. Wody popożarowe zebrane do zbiorników zostały przekazane właścicielowi do dalszej utylizacji.
10: Dzięki temu nie doszło do skażenia gleby i pobliskiej rzeki Warty. Spaleniu uległa hala o powierzchni 5000 m2. W środku doszło do wycieku groźnych kwasów. Budynek w większości się zawalił. Straty zostały wstępnie oszacowane na 50 milionów złotych. Towarzyski mecz między Krakowią i FC Sevillą będzie głównym punktem obchodów jubileuszu 120-lecia powstania krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się 19 lipca o 16 na stadionie Pasów. Rzym to wciąż od lat najchętniej wybierane miejsce na wyjazd w długi czerwcowy weekend. Tuż za nim Polacy chętnie wybierają Alicante, Paryż, Mediolan, Londyn i Maltę. W Boże Ciało chętnie wyjeżdżamy też w Polskę. Na najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triason z travellist.pl.
1: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
10: Coraz częściej wolimy też nieco dłuższe wyjazdy, między innymi 6-dniowe, oraz rezerwujemy je z około 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Z analiz rynku wynika, że noclegi nad morzem są teraz tańsze o około 4%, natomiast w górach ceny są wyższe o 10%.
3: Pogoda.
10: Na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie może padać deszcz, lokalnie niewykluczone też burze. Poza tym nie zabraknie słońca i nawet dość ciepło, choć już nieupalnie. Maksymalnie 15 stopni na Półwyspie Helskim, 18 w centrum, 22 na południowym zachodzie kraju.
3: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: No i takie rzeczy usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Suzy Quatro w Rock Radiu, 19 minut po 14, ale my oczywiście przy czwartku nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka i już za chwilę posłuchamy sobie numeru, którego tytuł dał również tytuł pierwszej koncertowej płycie właśnie T-Love. To już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
4: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smek czy Swarovski.
3: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
4: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
3: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie Designer Outlet Kraków.pl w zakładce oferty.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś.
6: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox na coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Została ostatnia reklama.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
1: Po reklamie.
9: Na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Jakub Kaleta.

0: Kawał niesamowitej ballady i przy okazji numer, który mam wrażenie, że usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To jest wrażenie graniczące z pewnością. Ario Speedwagon w Rock Radiu jest dokładnie 14.30, więc jutro o tej porze od 202 notowania klasycznej dziesiątki będą nas dzieliły raptem 3,5 godziny, a to dlatego, że klasyczna dziesiątka w piątek po 18 startuje numer 202. Cały czas możecie mieć realny wpływ na to, jakie numery trafią do tego 202 notowania waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka, jak mieć wpływ. No a no także wchodzicie na rockradio.pl i wybieracie spośród 50 propozycji tę jedną najlubieńszą, a jest z czego wybierać, bo tam znajdziemy numery m.in. Van Halen, Fridros Down czy zespołu IARL, ale do klasycznej dziesiątki możecie zgłaszać także swoje własne propozycje. Szczegółów również szukajcie na rockradio.pl. No i my codziennie od poniedziałku do piątku o 14.30 słuchamy kolejnych propozycji do klasycznej dziesiątki. Już teraz numer, który no, ma w sobie tę taką weekendową atmosferę. Przenosimy się do pierwszej połowy lat 90. To Beck w Rock Radio.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

0: Ależ ten bas tutaj niesamowicie pulsuje i cała reszta też to klasyka rocka od Hard Rock Radio. Za 21 minut będzie 15, a my już za moment posłuchamy sobie jednego z większych rockowych hitów końcówki lat 80. To jest kawałek, który trafił na debiutancką solową płytę Toma Petty'ego. To już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Zapraszamy na dzień reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: Została ostatnia reklama.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Po reklamie.
18: To jest
19: Rock Radio.
18: Rock Radio. Klasyka rocka.

No i to jest Klimacik, to oczywiście Depeche Mode w Rock Radio. Za 9 minut będzie godzina 15. No, mamy czwartek, weekend zbliża się wielkimi krokami. To co prawda nie będzie weekend długi, ale to będzie weekend, który spędzimy wspólnie, to znaczy wy oraz ja. A jak weekend, to oczywiście audycja Rock Radio poleca na wynos, w której będziecie mogli zgarnąć mocne lektury, nie tylko na wiosenne popołudnia i wieczory. Już teraz mogę wam zdradzić, że będziemy grali o thriller Niespodziewany gość autorstwa Agaty Zamarskiej, Algorytm autorstwa Włodzimierza Rdza, o strategię wyjścia autorstwa Lee Childa, o nieznajomych autorstwa Izabeli Janiszewskiej, a także o kryminały Alfa Grzegorza Brudnika i Przeprawa Marka Stellara, a także o poradnik Sztuka obsługi mężczyzny autorstwa Andrzeja Gryżewskiego. Program Rock Radio poleca na wynos w sobotę i w niedzielę od godziny 15. Serdecznie zapraszam, a już teraz słuchamy klasyki polskiego rocka od kultu w Rock Radio.

0: Dobrze, to jest absolutna klasyka polskiego rocka i tutaj nawet nie zapraszam do dyskusji, ponieważ nie ma o czym. Jest już prawie godzina 15, w studiu Mariusz Celmaszczyk. Cześć.
1: Dzień dobrek.
0: Po 15 wiem, że będą trwały poszukiwania tak zwanego rock'n'rollowca dnia.
1: Otóż to, mam nadzieję, że macie jakieś historie, którymi możecie się podzielić na antenie Rock Radia, swoje bądź zasłyszane, tak. Bo czekają na was gadżety Rock Radia. Niebawem długi weekend, więc taki termos czy koc Rock Radia może być godnie wykorzystany przez was.
0: Oczywiście, że
1: i
0: tak.
1: Odpowiednio, już nie wnikam, więc dzwońcie 22444066, nagrywajcie się również za pomocą Messengera Rock Radia. No i dzisiaj też po 17, rok 1945, bo wówczas narodził się bardzo zacny artysta.
0: No, dużo się działo w tym roku.
1: Działo się, ale myślę o artyście pewnym, który jest.
0: Ja też tak myślę. Ja też myślę o pewnym malarzu, który też, no wtedy on akurat się nie urodził, tylko miał inne przygody.
1: Tak, ale to już jest zupełnie inna historia, proszę pana.
0: Po 15 za sterami Rock Radia Mariusz Celmaszczyk, ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś, ponownie słyszymy się jutro od 10. Trzymajcie się, pa!
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofast.
10: Została ostatnia reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2+1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
11: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia. Wydawca thrillera Ego. Marcela Mosa.
12: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, godzina 15. Mariusz Celmaszczyk za sterami Rock Radia i za chwilę świetna rockowa muzyka. Po newsach i pogodzie, między innymi, pojawi się grupa Uriah Heep czy też Garbage.
13: 8 amerykańskich żołnierzy rannych w wypadku w drodze na poligon. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia ebolą. Pogodowa karuzela, przymrozki w Polsce, na zachodzie Europy upały.
12: Rock Radia.
13: Marcin Krzemiński. 8 amerykańskich żołnierzy rannych w wypadku ciężarówki, która wiozła ich na poligon pod Drawskiem Pomorskim. Do wypadku doszło na lokalnej drodze łączącej miejscowości Studnica i Czertyń. Pojazd zjechał z drogi i przewrócił się. Prawdopodobnie zawiniła nieostrożność kierowcy. Do szpitala w Gryficach trafiło w sumie 7 poszkodowanych. Tylko jeden ma ciężkie obrażenia transportowanego śmigłowcem. Inny z rannych został na miejscu wypadku, bo odmówił transportu karetką. Okoliczności wypadku bada Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem poznańskiej prokuratury. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem ebola. To w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu, informują media. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie ebolą, ale lekarze chcą potwierdzić wynik kolejnymi badaniami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województw w północnej, centralnej i południowej części kraju. Lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2 stopni. Ostrzeżenia, które będą obowiązywać w nocy, dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Tymczasem fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni i tak ma być jeszcze kilka dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna jak na tę porę roku tak zwana kopuła gorąca i niesie ze sobą tragiczne skutki. W samej Hiszpanii zmarło co najmniej 36 osób.
2: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku.
13: Mówi mieszkanka środkowej Portugalii, którą też dotknęły sięgające 40 stopni upały. W Paryżu jutro prognozowane są 34 stopnie. Słońce nie powinno jednak grzać, bo mają się pojawić chmury. Szansa na deszcz jednak nieduża. A to ważne informacje w kontekście polskiego pojedynku na French Open. Jest właśnie potwierdzenie, że mecz trzeciej rundy Igi Świątek i Magdy Linet odbędzie się jutro w samo południe na korcie centralnym. Okazały 120-letni dąb na ulicy Moniuszki w Bydgoszczy miał iść pod topór, bo stoi w kolizji z budową ścieżki rowerowej prowadzącej do centrum Bydgoszczy. W obronie drzewa stanęli jednak mieszkańcy i społecznicy. Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew podkreśla, że dąb przy Pułkowie jest dorodny i powinien być chroniony przed wycinką.
14: Też unikatowy gatunek tego drzewa, no bo to jest dąb o takim określonym kolumnowym pokroju, nie mamy ich dużo w Bydgoszczy. To drzewo też jest zdrowe, więc to naprawdę jest coś, co należy chronić, a nie niszczyć.
13: Gotowe są dwa nowe warianty przebiegu drogi rowerowej zakładające zachowanie dębu.
10: Rock Radio. Co jest grane w Krakowie?
15: Paweł Chudzio, przed nami ogólnopolskie Dni Owada. Jak co roku w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego będzie można zobaczyć m.in. owady leśne, drapieżne, motyle, a nawet pająki i węże. Tradycyjnie w pierwszy dzień odbędą się wykłady.
16: Na przykład o najpiękniejszych owadach naszych lasów. Będziemy mówili o nieoczywistym pięknie owadów, o owadach społecznych. Będzie taki wykład, co w ulu piszczy. Czy bzyczy.
15: Mówił profesor Kazimierz Wiech, pomysłodawca i koordynator wydarzenia. Dni Owada potrwają do niedzieli do godziny 16, wstęp wolny. Teraz teatralnie, w Teatrze Nowym Proxima 30 i 31 maja Nasza Mama Sinead, czyli muzyczna opowieść o Sinead O'Connor i wędrówka przez przeboje lat 90. A na scenie Teatru Stu dziś Nasze Żony w reżyserii Wojciecha Malajkata.
10: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
13: Na ogół pogodnie, na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie może padać deszcz lokalnie, niewykluczone też burze, od czasu do czasu może również mocno wiać. Maksymalnie od 15 stopni na Półwyspie Helskim przez 18 w centrum do 22 na południowym zachodzie.
10: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: I to był właśnie pan Bob Marley, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, podczas którego możecie wzbogacić się o zestaw gadżetów Rock Radia. Tak jest, niebawem długi weekend, więc może wam się przydać termos Rock Radia i koc Rock Radia. W jaki sposób możecie stać się posiadaczem takich rzeczy? Otóż poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia. Opowiadajcie swoje bądź zasłużone historie, czekam na nie. Może coś się wydarzyło podczas pamiętnego koncertu, albo też poszliście po podwyżkę w pracy, żeby mieć więcej na nadchodzące powoli wakacje. No to się tym dzielcie. Też możecie się nagrywać za pomocą Messengera Rock Radia. Dzwonicie też 2244-066. Czekam, a tak było wczoraj.
1: Witam, chciałbym wziąć udział w konkursie na rock'n'rollowca dnia. Sytuacja była następująca. Jakiś czas temu wchodzę do sklepu, żeby kupić sobie jakieś wędlinki na śniadanie, do bułeczek. I tak szukam wzrokiem i nagle czytam. Sztuka mięsa z kota. Myślę sobie, fajnie, może coś nowego, coś spróbować. Poprosiłem panią sztukę mięsa z kota, tam ileś plasterków. Pani się tak na mnie dziwnie spojrzała, że sobie jaja robię. Ale odwróciła tą kartkę z wbitą ceną i z nazwą. No i faktycznie sztuka mięsa z kota. Więc pani zgłupiała, poleciała na zaplecze do kierowniczki i za chwilę pani kierowniczka wraca, tłumacząc się, że to powinno tam być napisane sztuka mięsa z kotła. A niestety pani, jak brała tą cenę, wyjmowała z wędliny, żeby ją pokroić, to ciągle chwytała palcem w jednym miejscu i ta literka ł się wytarła. Także autentycznie tam było napisane sztuka mięsa z kota. Poprosiłem, zjadłem tego kota, bardzo mi smakował. Wszystkim polecam. Hell yeah! Fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu.

0: Rock Radio, klasyka rocka, zespół Lady Punk i Zamki na Piasku. Zresztą zespół, który akurat ma bardzo, bardzo akurat pracowite lato. Tak jest, masa koncertów przed panami zespołu Lady Punk, którzy zresztą cały czas świętują 45-lecie swojej działalności. Więc zresztą to, gdzie grają, co robią, znajdziecie na stronie Lady Punk. Natomiast obiecuję, że za parę chwil w Rock Radio każdy z was, siedząc w pracy, czy robiąc jakieś zupełnie inne rzeczy, będzie mógł zrobić głośniej i też poprawić sobie nastrój, bo mam dla was AC/DC, a także zespół Bon Jovi.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa.
1: Reklama.
2: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
0: Została ostatnia reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Sztelmasz.

Rok Radio i Klasyka Rocka do weekendu coraz bliżej. A o co o tym świadczy? Na przykład to, że jutro wieczorem po godzinie 18 klasyczna dziesiątka. Rokowa lista przebojów to będzie, uwaga, z 202 notowanie, tak jest. A więc od waszych głosów zależy, jakie kawałki sztuk 10 jutro dla was zagramy i omówimy. Wchodźcie na rockradio.pl, rozejrzyjcie się, zagłosujcie na ten swój ulubiony kawałek. A jeśli czegoś wam brakuje, no to też możecie polecać. Tam jesteśmy otwarci na wasze sugestie, które zresztą gramy codziennie po 14 w Rock Radio, więc jutro po 18 202 notowanie klasycznej dziesiątki w Rock Radio, a już teraz Highway to Hell AC/DC.

0: jak ktoś odlicza do godziny 16, by wyjść z pracy, no to coraz bliżej, a czas z Rock Radiem i klasyką rocka płynie naprawdę szybko i przyjemnie. Dlatego spieszę donieść, że za chwilę na pewno zagram dla was Foo Fighters, Golden Knife, a także pojawi się pani Patti Smith.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
15: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
20: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Już za 2 tygodnie, 15 czerwca, będzie szansa usłyszeć na żywo m.in. ten kawałek od grupy UFO Fighters, Big Me, a my dobijamy w Rock Radio do godziny 16. Za chwilę newsy Rock Radio i pogoda, a potem obiecuję, że będzie też czego posłuchać w Rock Radio, no bo m.in. zagram Skunk Anansie, Dire Straits, a także Obywatela GC.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Została ostatnia reklama.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Reklamie. Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
11: 16 na zegarach. Mariusz Stelmaszczyk melduje swoją gotowość, obecność i to, że dla Was zagram na pewno świetne rockowe kawałki klasyki rocka. Żeby się odprężyć, kiedy wychodzicie z pracy i jedziecie samochodem. Na pewno po newsach i pogodzie pojawi się Skunk Anansie, Dire Straits, a także Obywatel GC.
12: Czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami. Rotawirusy zamknęły uzdrowiskowy szpital w Nałęczowie. We Wrocławiu rusza zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry.
10: Rock Radia.
12: Marcin Krzemiński. Jest czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami, które ściągnęły policję i strażaków do mieszkań polityków i osób związanych z prawicą. Trwa przesłuchanie zatrzymanego. Na razie nie usłyszał zarzutów. Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Do poniedziałku sanepid zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. To z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Kuracjuszy trzeba izolować. Wszyscy czują się dobrze, a placówka jest dezynfekowana. Dokładna przyczyna zakażenia nie jest jeszcze znana. Ale jak mówi Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii sanepidu w Lublinie, w sanatorium o zakażenie nie trudno.
13: Rotawirus bardzo łatwo się przenosi pomiędzy ludźmi. Osoba zakażona wydala bardzo duże ilości tego wirusa, więc dlatego łatwo o rozprzestrzenianie się zakażenia.
12: Choroba może utrzymywać się nawet kilka dni. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu posłowi Konfederacji Sławomirowi Mencenowi. Wniosek w tej sprawie złożyła policja. Mencen ma odpowiedzieć za użycie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Teraz w sprawie immunitetu polityka Konfederacji wypowie się cały Sejm. A skoro o polityce mówimy, to teraz jeszcze aktualny sondaż wyborczy. Gdybyśmy właśnie wybierali parlamentarzystów, to blisko 39% głosów zgarnęłaby Koalicja Obywatelska. Wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Drugie miejsce zająłby PiS z nieco ponad 27% głosów. Podium zamyka Konfederacja blisko 12%. Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry, która przygotowuje się do dwóch meczów towarzyskich. W niedzielę w stolicy Dolnego Śląska zagra z Ukrainą, w środę podejmie w Warszawie Nigerię. Dla selekcjonera Jana Urbana to okazja do testów i wypróbowania debiutantów. Dla kibiców szansa, by Robert Lewandowski zdradził swoją klubową i reprezentacyjną przyszłość. Błażej Kulesza.
14: Polacy, podobnie jak Ukraińcy oraz Nigeryjczycy, nie wywalczyli awansu.
1: awansu do Mistrzostw Świata, więc wszystkie drużyny mogą traktować spotkania bardzo sparingowo. Wiadomo, że w meczu z Ukrainą zabraknie Michała Skurasia, bo dopiero kończy rozgrywki belgijska liga. Skuraś do kolegów dołączy w Warszawie. Podczas zgrupowania jednak wszyscy mają nadzieję, że rozwiąże się sprawa gry w reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Nieoficjalnie Lewy ma grać do końca Euro 2028.
12: No ale to on sam musi te informacje dziennikarzom i kibicom potwierdzić.
14: Rock Radio. Co jest grane w Krakowie?
15: Paweł Chudzio. Legendarna piwnica pod Baranami świętuje 70-lecie. Dwa dni temu było spotkanie ze współzałożycielami piwnicy, a dziś koncert poświęcony Markowi Grechucie, legendzie polskiej piosenki, jednemu z największych artystów w powojennej historii Polski. Współtwórca kabaretu, a później zespołu Anawa, był również przez wiele lat związany z piwnicą pod Baranami. Piwniczni artyści chcą złożyć hołd swojemu znakomitemu koledze i zapraszają na koncert piosenek Marka Grechuty. To dziś. W kinie Kijów jutro komediowy spektakl Pizza na wodę, a przez weekend filmowe propozycje z okazji Dnia Dziecka, specjalne seanse familijne, a także dodatkowe atrakcje. Wśród filmów Tom i Jerry, Niesamowite przygody Skarpetek 3 oraz Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Zerkamy do Ice Kraków, tam jutro koncert 10 tenorów dla Ciebie, Mamo. W repertuarze zarówno ponadczasowe klasyki, jak i wzruszające utwory o miłości, wdzięczności i bliskości.
14: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
12: Wieczór pogodny, tylko na wschodzie okresami więcej chmur i tam może miejscami przelotnie padać deszcz, może też zagrzmieć. Na termometrach 15 stopni w Karpatach, 19 w centrum, 22 na południowym zachodzie. W nocy możliwe przygruntowe przymrozki.
14: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

Czekaj, no już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

już nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Rock Radio, klasyka rocka, Skanka Nancy i Week podczas tego popołudnia, a w tej chwili Adam Wolski, zespół Golden Life, wspomina koncerty Dire Straits, a w zasadzie to Marka Knopflera.
1: Byłem na koncercie z moim synem w Łodzi i to był bardzo fajny koncert. To nie był Dire Straits, ale był Mark Knopfler z chyba jakąś taką ekipą folkowo-bluesową. Przeżyłem naprawdę fantastyczne chwile. Mieliśmy z Filipem miejsca dosyć blisko. Słyszałem świetnie. Doskonały koncert. Nie zapomnę tego, jak spotkałem później Olafa Lubaszenkę na stacji benzynowej i ten mówi, że też był na tym koncercie. Tak, właśnie wracam do Warszawy, ha, ha, ha i tak dalej. I on mówi, kompletnie nic nie słyszałem. Takie odbicia były. A ja z kolei byłem, siedziałem, wiesz, kilka rzędów, że tak powiem, przed sceną i słyszałem znakomicie, wiesz, i mówię, Boże Święty, no jakie to są nierówne szanse, no nie? Jednak. Ale wracając do muzyki, no wiadomo, no nie, śmiertelna płyta, twórczość genialna, no po prostu... Nigdy to nie był mistrz wokalu dla mnie, ale mistrz gitary na pewno, smaku i przede wszystkim utworów, tak.
0: I obiecuję, że w Rock Radio Kraty dobrze słychać, dlatego mam dla was Dire Straits, Money for Nothing.

0: Zespół Dire Straits, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego czwartkowego popołudnia, podczas którego możecie dzisiaj zgarnąć zestaw gadżetów Rock Radia. Tak jest, a więc termos Rock Radia i koc Rock Radia. A w jaki sposób? No to dowiecie się za parę chwil. Za parę chwil też Guns N' Roses, a także grupa Deep Purple.
1: Rock Radio. Klasyka.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Została ostatnia reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Po reklamie.
5: Na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: solówkę, którą każdy fan klasyki rocka znać powinien to bardzo, bardzo dobrze, a więc zespół Deep Purple, Smoke on the Water, Rock Radio i klasyka rocka, a dzisiaj też szansa zgarnąć gadżety Rock Radio. Tak jest, mam dla was termos Rock Radia i też gosa Rock Radia, poszukiwany jest rock and rollowiec dnia, więc chętnie wysłucham waszych bądź zasłyszanych historii godnych anteny Rock Radia. 2 2 4 4 0 66 albo Messenger Rock Radia, tam możecie wysyłać głosówki, czekam do godziny 18. Halo, halo, jaka propozycja?
1: Cześć.
0: Cześć.
1: Chciałem powiedzieć historię mojego wujka, który był niezłym rock'n'rollowcem, ale dawno temu pracował jako kierowca. Na pętli czekał na odjazd autobusem. Autobus był pusty, więc sobie w lecie otwarł drzwi wszystkie, wziął gazetkę, usiadł gdzieś w środku i zaczął ją czytać. W międzyczasie ludzie zaczęli się schodzić, coraz więcej, coraz więcej. On się tak zaczytał, że ludzie zaczęli mówić, gdzie jest kierowca, godzina odjazdu minęła, co się dzieje. Wujek dopiero podniósł oczy na gwiazdy, pyta, co się dzieje, no nie ma kierowcy, a już dawno powinien odjechać. Nie ma? To ja pojadę. Po czym wskoczył za kierownicę, zapalił autobus, ludzie w krzyk, dwóch tam gości wskoczyło, wyciągnęli kluczyki ze stacyjki, ktoś poleciał do budki, zadzwonił, musiał przyjechać dyżurny ruchu, gdzieś tam z zajezdni, pokazać dokumenty. Bo to jeszcze były te czasy, gdzie nie było takich pięknych uniformów, identyfikatorów kierowcy nie mieli.

0: bo stanie w korkach wcale nie musi być aż tak traumatyczne i nudne, kiedy słucha się rock radia i klasyki rocka. No i takich numerów Motley Crue, Girls, Girls, Girls podczas tego czwartkowego popołudnia, a spieszę do niej, że na pewno do godziny 17 na pewno zagramy dla was i Franka Zappę. Będzie też zespół UFO i Blair. No i też nie zapominajcie o tym, że jeśli zgubicie zasięg, no to Rock Radio również znajdziecie, mając apkę Rock Radia na waszych smartfonach.
1: Rock Radio. Klasy.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
9: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę.
10: MediaMarkt.
9: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
15: Została ostatnia reklama.
16: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. Po reklamie.
18: Rok Radio w drodze.
19: Do końca dnia przeważnie słonecznie, przelotny deszcz możliwy tylko na wschodzie. Wieczór i noc z przymrozkami w pasie od północy przez centrum po południe kraju. Tyle w pogodzie, to teraz o tym, co na drogach. Radzę Wam omijać krajową 20, to Pomorze Zachodnie, a chodzi o odcinek Stargard-Chociwel. W pobliżu miejscowości Dalewo droga jest tymczasowo zablokowana po śmiertelnym wypadku, w którym zginęła jedna osoba.
18: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rok Radio Klasyka Roka, zbliżamy się do godziny 17. Za chwilę newsy Rok Radio, sprawdzimy pogodę na piątek, a potem też świetna muzyka po 17, m.in. zespół Jam, a także nasze rokowe kalendarium. I tam sprawdzimy, co wydarzyło się w popkulturze w 45 roku. Tak jest, w 1945 roku.
1: Rok Radio Klasyka Roka.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
8: Tylko do 30 maja czekają na ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
7: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
8: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
7: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
9: Została ostatnia reklama.
10: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
11: Po reklamie.
12: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
13: Dzień dobry, 17 na zegarach. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę po newsach Rock Radia. Na pewno zagramy dżemę, będzie też Manam, a także przeniesiemy się w naszym rockowym kalendarium do roku 1945.
14: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej awansowała do trzeciej rundy French Open. Potem kłótno i śledczo o tragicznym zdarzeniu hulajnóg. Będzie też bicie tramwajowego rekordu w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii.
12: Rock Radia.
14: Marcin Krzemiński. Życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżej notowaną Belgijkę Elise Mertens. O meczu prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
15: Maja Chwalińska po ostatniej piłce meczu z Elise Mertens złapała się za głowę z radości, bo awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, a belgijską rywalkę 21. w światowym rankingu pokonała 6-4-6-0, więc w takim samym stosunku jak w pierwszej rundzie mistrzynią olimpijską z Paryża Qin Wenzheng. Jest więc Maja w trzeciej rundzie, no i czeka wciąż na swoją rywalkę, bo tutaj zdecyduje o tym spotkanie Claire Liu oraz Marii Sakkari z Grecji.
14: A my zostajemy w Paryżu, gdzie jeszcze jedna sensacja. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner odpadł z turnieju w drugiej rundzie. Uległ po bardzo zaciętym meczu Argentyńczykowi Juano Manuelowi Cerundolo. 17 czerwca Sąd Warszawa Śródmieście planuje zamknięcie przewodu i wysłuchanie mów końcowych w procesie Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku. W wypadku zginął 37-latek, a jego żona i dwójka dzieci trafili do szpitala. Prokuratura zajmuje się sprawą wczorajszego zdarzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
16: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
14: Niestety w wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku.
16: W chwili zderzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
14: Tymczasem obowiązek jazdy w kasku dla osób poniżej 16 roku życia wchodzi w życie 3 czerwca. Jutro tankowanie będzie tańsze i to nawet bardzo. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 15 groszy do 6 zł i 16 groszy. Natomiast cena diesla pójdzie w dół o 20 groszy do 6 zł i 37 groszy. Tymczasem jest już pewne, że obniżone VAT i akcyza na paliwa będą obowiązywać do 15 czerwca. Rozporządzenie w tej sprawie właśnie pojawiło się w Dzienniku Ustaw. Dwóch śmiałków próbuje ustanowić rekord w przejechaniu wszystkich przystanków tramwajowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Chcą to zrobić w 19 godzin. Właśnie są w trakcie. W sumie mają do zaliczenia 330 przystanków.
0: Obowiązują zasady londyńskiego metra, czyli przystanek jest zaliczony, jeżeli wjedziemy na niego tramwajem albo wyjedziemy z niego tramwajem. Więc wiele razy odwiedzamy te same przystanki, na przykład Hebzie Pętla, to jest miejsce, które będzie mi się śnić po nocach, ponieważ żeby odwiedzić wszystkie te przystanki dookoła, wielokrotnie trzeba te Hebzie Pętla pokonać.
11: Do tej pory wszystko jest punktualnie.
14: Mówili Paweł Klica i Rafał Pietrzak. Dziś około 23:00 powinni zakończyć swoje wyzwanie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16. Pogoda.
14: Noc pogodna, tylko na południowym wschodzie będzie się chmurzyć, ale nie powinno padać. Będą za to przymrozki, zwłaszcza w północnej, centralnej i południowej części kraju. Na termometrach natomiast od plus 2-3 stopni na wschodzie i miejscami w centrum do 8 na zachodzie i do 11 nad morzem.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
12: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmasz.

0: Unbelievable. Rock Radio i klasyka rocka podczas tego popołudnia. Teraz zerknijmy do rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.
0: W Rock Radio zaglądamy do roku 1945. To oczywiście koniec II wojny światowej. W tym roku urodzili się Bob Marley, Lemmy Kilmister z Motorhead, Rod Stewart, Eric Clapton czy też Debbie Harry z zespołu Blondie. Natomiast dokładnie 28 maja 1945 roku urodził się wokalista Creedence Clearwater Revival John Fogerty. Fogerty dorastał w rodzinie o irlandzkich i niemieckich korzeniach. Muzyką zainteresował się już w młodym wieku, inspirując się zarówno rock'n'rollem, jak i muzyką country czy też bluesem. W 1959 roku założył zespół The Blue Velvets, który po kilku zmianach nazw, jak i składu, przekształcił się w Creedence Clearwater Revival w 1967 roku. Ich największe przeboje to m.in. Bad Moon Rising, Proud Mary czy też Have You Ever Seen the Rain. Chociaż zespół odnosił olbrzymie sukcesy, jego działalność zakończyła się w 1972 roku, głównie z powodu konfliktów wewnętrznych i napięć między Johnem a innymi członkami zespołu, w tym jego bratem, Tomem Fogertym. Co ciekawe, Fogerty nauczył się grać na gitarze samodzielnie, słuchając płyt takich artystów jak Chuck Berry czy też Elvis Presley. W 1993 roku został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame jako członek Creedence Clearwater Revival.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Manam, kocham cię, kochanie moje, podczas tego popołudnia. Ja przypominam, że cały czas macie szansę zgarnąć zestaw gadżetów Rock Radia. Mam dla was termos Rock Radia i koc Rock Radia, który możesz przydać się na ten bądź też kolejny, czyli długi, długi weekend. Poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, więc dzielcie się swoimi bądź zasłyszanymi historiami. 2 2 4 4 0 66, albo też wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Na za chwilę między innymi R.E.M. i In Excess. Reklama.

0: Ci do Media Markt.
1: Została ostatnia reklama.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Po reklamie.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia zespół INXS z Michaelem Hutchinsem, o którym nieco można się dowiedzieć z nowego dokumentu o Kylie Minogue, bo jeśli ktoś nie wie, no to kiedyś byli parą, ale nie o tym. Poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia i czas go poznać, czas poznać osobę, która zgarnia zestaw gadżetów Rock Radia, a więc termos Rock Radia, a także koc. Halo, halo?
1: Cześć, chciałem powiedzieć historię mojego wujka, który był niezłym rock'n'rollowcem, ale dawno temu pracował jako kierowca. Na pętli czekał na odjazd autobusem. Autobus był pusty, więc sobie w lecie otwarł drzwi wszystkie, wziął gazetkę, usiadł gdzieś w środku i zaczął ją czytać. W międzyczasie ludzie zaczęli się schodzić, coraz więcej. On się tak zaczytał, że ludzie zaczęli mówić, gdzie jest kierowca, godzina odjazdu minęła, co się dzieje. Wujek dopiero podniósł oczy z nadgazety, pyta, co się dzieje, no nie ma kierowcy, a już dawno powinien odjechać. Nie ma? To ja pojadę. Po czym wskoczył za kierownicę, zapalił autobus, ludzie w krzyk, dwóch tam gości wskoczyło, wyciągnęli kluczyki ze stacyjki, ktoś poleciał do budki, zadzwonił, musiał przyjechać dyżurny ruchu, gdzieś tam z zajezdni, pokazać dokumenty, bo to jeszcze były te czasy, gdzie nie było takich pięknych uniformów, identyfikatorów kierowcy nie mieli. Musiał go wytłumaczyć, dopiero autobus ruszył. Pozdrawiam, cześć.
2: Zabawny, bardzo zabawny.
3: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.
4: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day.

just a perfect day. Problems all left alone.

0: Dude Looks Like a Lady podczas tego popołudnia, późnego już popołudnia z Rock Radiem i Klasyką Rocka, a do godziny 18 będzie czego słuchać, bo między innymi Oasis i Janis Joplin się pojawią, a wy pamiętajcie o aplikacji Rock Radia na waszych smartfonach.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Barbara?
1: No?
8: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
1: Co, Marian?
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
8: No.
9: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: w sklepach MediaMarkt. Została ostatnia reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
4: Rock Radio. Drodze.
5: Po południu przelotny deszcz możliwy na wschodzie, ale w pozostałych regionach przeważnie słonecznie. Z kolei w nocy wrócą przymrozki. Ostrzeżenia od synoptyków dotyczą pasa od północy przez centrum po południe kraju. To jeszcze sprawdzamy sytuację na drogach. Ostrzegam przed problemami na S7 na odcinku między węzłem Żuławy Zachód a węzłem Dworek w pobliżu miejscowości Cedry Małe na Pomorzu po zderzeniu dwóch osobówek. Jeden pas w stronę Warszawy jest zablokowany.
3: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
4: To jest
2: Rock Radio.
4: Rock Radio. Klasyka rocka.

Radio Klasyka Rocka, dobijamy do godziny 18:00, za chwilę newsy Rock Radia i pogoda, a potem Klasyka Rocka dla Was. Podczas czwartkowego wieczoru na pewno zagramy dla Was Lombard, czy też zespół Kiss.

0: Reklama. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
4: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
3: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
4: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
5: Została ostatnia reklama.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklamie.
9: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
10: Dzień dobry, wieczór, 18:00, wybiła Mariusz Estelmaszczyk. Kłaniam się i obiecuję, że po newsach i pogodzie samo dobra, więc Klasyka Rocka, żeby się doładować, odprężyć podczas czwartkowego wieczoru. Między innymi będzie Szklana Pogoda od zespołu Lombard, zagram też Kiss czy też Electric Light Orchestra.
11: Zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne, jedna osoba nie żyje. Czy wirus eboli zawędrował po raz pierwszy do Europy? Jest podejrzenie. W Polsce upał odpuścił, nad Europą Zachodnią trzyma się w najlepsze.
9: Rock Radia.
11: Agnieszka Trojanowska, BIS. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Zginął 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i chciał skręcić. W tym czasie wjechał w niego 15-latek. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
12: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
11: Od 3 czerwca, czyli już w przyszłym tygodniu, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia właśnie kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Lekarze alarmują, że ponad połowa dzieci, które trafiają obecnie na oddziały urazowe, to właśnie ofiary wypadków na hulajnogach. Jest pierwsze podejrzenie zakażenia wirusem eboli w Europie. Chodzi o osobę, która przed kilkoma dniami przyleciała do Austrii z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie ebolą, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Andrzej Poczobut otrzymał tytuł honorowego obywatela Sopotu. Rada Miasta przyjęła uchwałę doceniającą postawę dziennikarza i opozycjonisty na dzisiejszej sesji, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
13: Postawa Andrzeja Poczobuta przypomina o tym, że wolność jest w nas i że fakt, że 5 lat spędził w białoruskim więzieniu, nie spowodowała, że jest człowiekiem zniewolonym.
11: Andrzej Poczobut jako jeden z liderów Polaków mieszkających na Białorusi, obecnie po uwolnieniu z białoruskiego więzienia, przebywa w Polsce. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni. Taka sytuacja ma potrwać jeszcze przez najbliższe dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami.
14: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku. W poprzednich latach tak nie było. Czuć wzrost temperatur. Jeszcze nie ma lata, a temperatury są już wysokie. A lato będzie pewnie jeszcze gorętsze.
11: Mówili mieszkańcy Portugalii. W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Czerwiec warto spędzić na Śląsku. Prawie 50 obiektów w 30 miejscowościach oraz kilkaset wydarzeń. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczna Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. To nie tylko zwiedzanie, ale też unikalne widowiska, jak na przykład spektakl Poza Czasem, prezentowany w Galerii Szyb Wilson w Katowicach.
5: To połączenie ruchu pantomimy, dźwięku, rytmiki. Po zakończeniu właśnie spektaklu przechodzimy do drugiej przestrzeni wystawienniczej, gdzie tam już spektakl Ksawera Gokalskiego do muzyki Pawła Steczka, gdzie wykorzystamy roboty, lasery.
11: Mówiła Dorota Pociask-Frącak z Instytutu Korfantego. Industriada od 12 do 14 czerwca.
15: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa. Sport w Rock Radio.
16: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Życiowy sukces Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżyotowaną Belgijkę. Elise Mertens wygrała 6-4, 6-0. Wydarzeniem dnia w Paryżu było jednak odpadnięcie Jannika Sinnera. Lider rankingu miał duże kłopoty fizyczne i po dwóch wygranych setach i prowadzeniu 5-1 w trzecim przestał biegać do piłek. Ostatecznie przegrał z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Serundolo w 5 setach. To oznacza, że po raz pierwszy od 3 lat wielkoszlemowy turniej wygra ktoś spoza dwójki Sinner Carlos Alcaraz.
15: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa. Pogoda.
11: A jutro u nas zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie trochę więcej chmur i tam możliwe słabe przelotne deszcze. Na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie przez 21 stopni w centrum do 26 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na północy okresami dość silny.
9: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

i klasyka rocka podczas tego wieczoru Electric Light Orchestra, natomiast już jutro po godzinie 18 klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów. To będzie już 102 notowanie, na które możecie głosować, wchodząc na rockradio.pl. Jeszcze macie na to czas, a jeśli też brakuje wam jakiegoś kawałka, to śmiało podsyłajcie własne propozycje, które gramy codziennie po 14 w Rock Radio. Już jutro klasyczna dziesiątka, by rozpocząć godnie weekend po godzinie 18. Już teraz Everlast, dajcie głośniej.

0: Jezu, jak się cieszę. No ja też się cieszę, grając takie kawałki w Rock Radio. Klaus Mittwoch podczas tego wieczoru, natomiast za chwilę każdy z was będzie mógł zrobić głośniej, bo zagram dla was Jefferson Airplane, pojawi się Lenny Kravitz, a także zespół Kiss.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

Rock Radio, klasyka rocka, Jefferson Airplane, Somebody to Love, a więc odrobina hipisowskich, woodstockowych klimatów w Rock Radio, natomiast też już jutro po godzinie 12:00 białe kruki klasyków rocka, więc nasz duet Ola Konopka, a także Kuba Kaleta rozłożą na czynniki pierwsze wasze muzyczne rockowe polecajki, na które czekamy pod postem na radiowym Facebooku bądź też Instagramie. To może być singiel, to może być płyta, to może być dany artysta, o którym chcecie dowiedzieć się znacznie, znacznie więcej, więc jutro po godzinie 12:00 premierowy odcinek. Pamiętajcie o tym, na teraz pięknie i romantycznie, nastrojowo wręcz. Keep on loving you, dajcie głośniej.

Rock Radio, klasyka rocka i pan Lenny Kravitz, który niebawem wystąpi w lipcu w Trójmieście i zagra między innymi. Myślę, że ten kawałek się tam pojawi. Are you gonna go my way? Natomiast jeszcze do godziny 19 każdy z was będzie mógł zrobić głośniej przy Red Hotach, przy Republice, czy też grupie Free. I pamiętajcie, że Rock Radio również znajdziecie, mając apkę Rock Radia, na waszych smartfonach.

0: Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Mamo! Czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
6: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
7: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą.

0: Kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
3: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
4: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
3: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
4: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
3: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Po reklamie.
11: Rock Radio. Drodze.
12: Najbliższej nocy wrócą przymrozki. Ostrzeżenia przed nimi dotyczą pasa od północy przez centrum po południe kraju. To czeka nas w pogodzie. A co czeka kierowców, którzy właśnie są w trasie? Utrudnienia. Na krajowej 91 w Kujawsko-Pomorskiem na odcinku Chełmno-Tuchola. W pobliżu Chełmna awarię ma pojazd przewożący zwierzęta. Z tego powodu ruch odbywa się tam wahadłowo.
11: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Zespół Free Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, a w tej chwili Krzysiek Skiba, zespół Pikcyc, opowiada, jak to było kiedyś na koncercie Red Hot Chili Peppers, dosyć niecodziennym koncercie.
1: I tu cię zaskoczę. Pierwsze skojarzenie, jeżeli chodzi o Red Hotów, to Finlandia. A dlaczego Finlandia? No, po prostu byliśmy na ich koncercie. Mieliśmy trasę, byliśmy zaproszeni przez zespół punkowy Pierstrojka. Graliśmy w Helsinkach, graliśmy w Turku i jeszcze jakieś tam małe miejscowości. Był to upojny tydzień spędzony na gościnnej ziemi fińskiej i przypadek absolutny sprawił, że w tym czasie w Helsinkach koncertował jeszcze wówczas stosunkowo mało znany zespół Red Hot Chili Peppers. W Stanach już znany, w Europie jakby mniej. W Polsce myśmy wtedy o nim pierwszy raz słyszeli i koledzy nas najzwyczajniej zaprosili na ten zespół, że słuchajcie, jakiś fajny, taka kapela z Ameryki gra tutaj. Myśmy poszli i z miejsca staliśmy się fanami oczywiście tego zespołu. To, co Flea wyczyniało na gitarze, to, co w ogóle wszyscy, tam Chad Smith na perkusji, to było mistrzostwo nie tylko wirtuozeria grania, ale to, co dla nas jest bardzo ważne, czyli radość grania. Widać było, że oni nie cierpią. Bardzo często przychodzimy na koncert jakiejś światowej gwiazdy i widać, że ona tak się męczy, tak odgrywa, tak po prostu, taka, no, czekasz.
2: Na wypłatę.
1: Dokładnie. Natomiast tu tutaj banda cyrkowców, rockowców i takich ludzi, którzy widać, dla których muzyka jest całym życiem.
0: A my posłuchajmy Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers już teraz w Rock Radio.

tu Teksasa. My dobijamy w Rock Radio do godziny 19 i obiecuję, że po newsach i pogodzie Rock Radia mnóstwo klasyki rocka. Bruce Springsteen, Alice Cooper czy też zespół AC/DC. To zagram.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: 19 na zegarach, dzień dobry, wieczór i po newsach i pogodzie również świetna rockowa muzyka, klasyka rocka, której nie zabraknie, oj, zdecydowanie nie podczas tego wieczoru. Pojawi się grupa Mysłowic czy też pan Bruce Springsteen.
2: Prokuratura bada zderzenie hulajnóg, po którym zmarł 50-latek. Rodziny zastępcze mają dostać wsparcie doświadczonych rodziców. Koniec z piciem alkoholu nocą na ulicach Warszawy. W przyszłym tygodniu zacznie się prohibicja.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bist. Prokuratura zajmuje się sprawą wczorajszego zderzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Zderzenie tak opisuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
3: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
2: Niestety w wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku. W chwili zderzenia kask miał jedynie 15-latek, który miał także kartę rowerową. Od środy, 3 czerwca, obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej obejmował będzie wszystkie osoby poniżej 16 roku życia. Wirus eboli mógł zawędrować do Europy. Pierwsze podejrzenie jest w Austrii, dokąd przyjechała osoba podróżująca z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską, o czym więcej Cezary Jaszczyk.
4: Pacjent wczoraj został przyjęty do szpitala z powodu charakterystycznych objawów dla zakażenia ebolą. W poniedziałek wrócił do kraju z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Według gazety pacjent ma być właśnie transportowany do specjalistycznej kliniki w Wiedniu.
2: Największy problem z wirusem eboli jest obecnie w Demokratycznej Republice Konga. Tamtejsze służby mówią o ponad 1000 podejrzanych i ponad 100 potwierdzonych przypadkach zakażeń. W całej Polsce mają powstać ośrodki wspierające rodziny zastępcze. Miejsca prowadzić będą rodzice zastępczy, którzy już mają doświadczenie w tego typu pracy. Tak zakłada projekt ustawy o pieczy zastępczej. Pomysł wyszedł z Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie, gdzie taki ośrodek zwany Lighthouse działa już od kilku lat i daje codzienne wsparcie. Mówią m.in. mamy zastępcze oraz szefowa ośrodka Edyta Wojtasińska.
5: To są ludzie, którzy naprawdę chcą pomóc każdemu dziecku.
6: Miejsce, gdzie nasze dzieci zdrowieją, gdzie nasze dzieci mają terapię.
7: Staram się na co dzień wspierać rodziny w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach, kiedy mają problem z dostępem właśnie do lekarzy, to też staram się ich troszkę odciążać, dlatego że już po tylu latach mam troszkę wydeptane ścieżki.
8: Białej Podlaskiej rzeczywiście się zaczęło. Przyjeżdżają tutaj samorządy z całej Polski. Przyjeżdżali tutaj przedstawiciele ministerstwa. Tutaj dyskutowaliśmy o tym, jak organizować skuteczną pomoc i rzeczywiście to zaowocowało propozycją ministerstwa, żeby utworzyć takie centra rzeczywiście na terenie całego kraju.
2: W ośrodku w Białej Podlaskiej prowadzonym przez rodziny dla rodzin dostępna jest m.in. terapia, psycholog, chór i zajęcia plastyczne. Już od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Stolica ma już doświadczenie w tym zakresie. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej dla sprzedających.
9: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
2: A przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu sprzedaży, muszą liczyć się z karami.
0: Sport w Rock Radio.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Maja Kwalińska gra dalej. Hubert Hurkacz pożegnał się z wielkoszlemowym turniejem w Paryżu. Polka po raz pierwszy awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, pokonując Belgijkę Elise Mertens do 4-0. Hurkacz przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. W trzeciej rundzie Kwalińska zagra z Greczynką Marią Sakaria i Iga Świątek z Magdą Linet. Nie wiem, to odpowiedź Roberta Lewandowskiego na dwa najważniejsze pytania. Gdzie zagra w nowym sezonie i kiedy zakończy karierę w reprezentacji? Dziś ruszyło we Wrocławiu zgrupowanie kadry przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią. Ten pierwszy w niedzielę, ten drugi w Warszawie w środę.
0: Pogoda.
2: Jutro znów cieplej, do 15 stopni na północnym wschodzie, do 21 w centrum i 26 na zachodzie. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na wschodzie trochę więcej chmur i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy tylko dość silny.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Radio Klasyka Rocka Alice Cooper podczas tego wieczoru, a teraz Przemek Myszor opowiada, jak kiedy zespół Mysłowic próbował kariery za granicą.
1: Udało nam się wydać płytę na zachodzie, trochę po tym zachodzie pojeździliśmy, liznęliśmy tak trochę tego świata, ale się tam nie utrzymaliśmy, rozumiesz? Wróciliśmy do Polski, jesteśmy w Polsce, tak? Wróciliśmy, już nie chcę tego jakby rozgrzebywać z jakiego powodu, ale nie z mojego powodu, nie przez to, że tam świat nas odrzucił, tylko wróciliśmy jakby sami po prostu zmiękła nam rura, czy tam niektórym zmiękła rura i się skończyło. Więc jakby wiesz, z jednej strony to są piękne chwile, ja mógłbym o nich opowiadać 3 godziny. Te rzeczy, które przeżywaliśmy, czy z Iggy Popem, czy z Peterem Gabrielem i z innymi sytuacjami. No niestety nie z Davidem Bowiem, bo właśnie on wypadł wtedy, kiedy mieliśmy grać z nim na dużej scenie i zamiast niego przyjechał Gabriel. Natomiast wiesz, mógłbym o tym opowiadać na frazę z tydzień pewnie. Natomiast in the end i tak zostaje uczucie niedosytu, tak? Bo ja... Wiesz, ja mam takie podejście, pamiętam jak wyjeżdżaliśmy na pierwszą trasę z Simple Minds, tutaj byliśmy dużą, znaczy nie wiem, ale chyba byliśmy gwiazdą raczej w Polsce wtedy i dziennikarze się pytali w ogóle, jak się czuję, wow, jakie to jest wrażenie. Ja mówię, jakie wrażenie w ogóle? Wrażenie to będzie, jak Simple Minds pojedzie z nami na trasę, a nie jak my pojedziemy na trasę Simple Minds. Znajdźmy gdzieś, wiesz.
0: A my posłuchajmy jednego z najważniejszych kawałków Mysłowic. Chłopcy, już teraz w reklamie.

0: prosto z dalekiej Australii zespół AC/DC, rock radio i klasyka rocka na pobudzenie i rozbudzenie. You shook me all night long. Natomiast za chwilę na pewno każdy z was powinien zrobić głośniej przy grupie U2, a także przy grupie Queen, bo tego warto w rock radio posłuchać.
1: Rock radio. Rock radio. Klasyka

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Radia Klasyka Rocka zespół YouTube podczas tego wieczoru, a o Freddie Mercurym, o Queen już teraz opowiada Tomek Organek.
1: Był taki czas, kiedy mieszkałem w akademiku z kolegą Wojtkiem, który to Wojtek studiował historię. Przez 3 lata, bo mieszkaliśmy razem w akademiku, poznałem cały repertuar Queen od początku do końca, ponieważ Wojtek słuchał tylko tego zespołu właściwie. Im jestem starszy, im więcej lat mija, tym bardziej zacząłem doceniać ten zespół. Nie mówię, że teraz, tylko że przez lata to się mi tak... Ja poznałem Queen w momencie, kiedy się fascynowałem tak dogłębnie, na przykład Hendrixem. Zupełnie inną formą, zupełnie taką drapieżną, minimalistyczną, można by powiedzieć, bo on często grywał w trio albo w kwartecie. A to był taki zespół, wiesz, z pogranicza Queen, z pogranicza jakiegoś rocka symfonicznego, z elementami jakiejś opery, takiego miszmaszu trochę. To było wszystko takie bombastyczne, nawet pompatyczne. Oczywiście bardzo interesujące i takie trochę wykraczające poza tamten czas, nie? Bo to oni łączyli różne gatunki. Oczywiście na bardzo wysokim poziomie to było, wiesz, bardzo wysokiej próby. Szczególnie jak obejrzałem jakieś tam filmy dokumentalne i zobaczyłem, jaki Freddie Mercury, jaki on był rzutki, płodny w ogóle w tym sensie artystycznym. Ile miał pomysłów w ogóle i tak dalej, jaki to był człowiek taki rozbuchany, zresztą jak się okazało, nie tylko artystycznie, co go doprowadziło do śmierci.
0: A w Rock Radio Queen, I want it all. I want it.

0: Rok Radio Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, a jeszcze do godziny 20 na pewno każdy z Was będzie mógł posłuchać Joan Jett, Nirvana, czy też grupy Fleetwood Mac. No i też pamiętajcie, że jeśli zgubicie zasięg, to Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radia na Waszych smartfonach.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
1: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99. Za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kanter spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
5: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Została ostatnia reklama. Jeszcze więcej modowych okazji. Z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
9: Tylko do 30 maja czekają na ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
10: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
9: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
10: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie Designer Outlet Kraków.pl w zakładce oferty.
9: Po reklamie.
11: Rock Radio. Klasyka rocka.

lekkim sentymentem wracam do czasów, kiedy muzyka grunge'owa była na topie. Zdecydowanie tak było do początku lat 90. Nirvana, Come As You Are podczas tego wieczoru, czwartkowego wieczoru za Rock Radiem. Natomiast, proszę Państwa, już jutro, w piątek, po godzinie 18:00, klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów. To będzie 202 wydanie, które nie odbędzie się bez Waszych głosów, więc śmiało wchodźcie na rockradio.pl i wybierajcie kawałki, które chcielibyście usłyszeć już jutro wieczorem po 18:00. No a teraz Fleetwood Mac w Rock Radio.

Rok Radio, klasyka rocka, budka suflera, ratujmy co się da. A ja, Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się w środę, w przyszłym tygodniu, po godzinie 15. Trzymajcie się, hej!

0: Reklama.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: Po reklamie.
10: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
11: Godzina 20 w Rock Radio. Czas na newsy i pogodę.
12: Pali się las pod Warszawą, są utrudnienia na drodze krajowej. Kolejny wypadek na hulajnogach elektrycznych, jedna osoba nie żyje. Maja Chwalińska awansowała w Roland Garrosie, pierwszy raz w życiu zaszła tak wysoko.
10: Newsy Rock Radia.
12: Agnieszka Trojanowska-Wis. Co najmniej 5 hektarów objął już pożar lasu w miejscowości Międzyleś pod Warszawą. W akcji gaśniczej bierze udział 65 zastępów straży pożarnej przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w tym samolotu gaśniczego Dromader oraz śmigłowca Black Hawk. Powierzchnia pożaru prawdopodobnie będzie ulegała zwiększeniu, mówi oficer prasowy w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, młodszy kapitan Karolina Jaworska.
13: Warunki pogodowe nie sprzyjają działaniom gaśniczym. Mamy do czynienia z bardzo silnym wiatrem, a pożar lasu w powiecie wołomińskim to pożar wierzchołkowy, więc on bardzo szybko się rozprzestrzenia.
12: Na razie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru, nie ma także doniesień o ofiarach. W związku z pożarem ruch na drodze krajowej nr 50 został przekierowany na drogę wojewódzką 637. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Na ścieżce rowerowej zderzyli się 51-latek i 15-latek. W tym przypadku starszy z uczestników wypadku nie przeżył zdarzenia, ale lekarze alarmują, że ponad połowa dzieci, które trafiają obecnie na oddziały urazowe, to właśnie ofiary wypadków na hulajnogach. Szef ortopedii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku Tomasz Guszczyn zauważa, że dzieci coraz częściej jednak używają kasków.
14: Jest mniej urazów neurologicznych, mniej poważniejszych urazów głowy, ale niezależnie czy pacjent ma kask, czy nie ma kasku, łamie ręce.
12: Od marca tego roku z hulajnóg elektrycznych można korzystać dopiero po ukończeniu 13 lat. Według danych policji w ubiegłym roku doszło w Polsce do prawie 1200 wypadków z udziałem hulajnóg. Zginęło w nich 11 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Fatalne wieści dla rolników i plantatorów, a w efekcie dla wszystkich konsumentów. Wracają ostrzeżenia przed przymrozkami, dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Najbliższej nocy przy gruncie temperatura może spaść do minus 2 stopni, a to może odbić się na uprawach, przez co na przykład owoców będzie mniej. U nas chłód, a w zachodniej Europie upały, z którymi zmagają się tenisiści w Paryżu. Mimo to Maja Chwalińska odniosła życiowy sukces. Nasza tenisistka w wielkoszlemowym Roland Garros wygrała z Elis Martens i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju Terangi. A w Paryżu tuż po meczu rozmawiał z nią o grze w upale nasz specjalny wysłannik Przemysław Kuzowski.
15: Warunki były ciężkie, jest naprawdę bardzo gorąco i też można to poczuć na rakiecie, szczerze mówiąc, jest szybciej niż było, uważam. Więc troszkę zajęło mi troszeczkę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić.
12: Gorzej poszło Hubertowi Hurkaczowi, tym razem odpadł w drugiej rundzie po prawie 5-godzinnym boju z Francisem Tiafoe i może przygotowywać się na sezon na trawie.
0: Hertogenbosch jest na trawie pierwszym turnieju, no więc tam zaczniemy przygotowania do trawy, no i do oczywiście najważniejszego turnieju, którym jest Wimbledon.
12: A jutro w południe polski mecz na Roland Garros o awans do czwartej rundy zagrają Iga Świątek i Magdalinet. Mecz będzie można zobaczyć w Eurosporcie.
10: Pogoda.
12: Jutro słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem, tylko na wschodzie trochę więcej chmur i tam możliwy przelotny deszcz. Na termometrach do 15 stopni na północnym wschodzie, do 21 stopni w centrum i 26 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na północy, dość silny na wschodzie, porywisty.
10: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: 22. W niezłym gościu Rock Radia.
1: Przy drugim mikrofonie dzisiejszy niezły gość, Karol Drost.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Podczas tworzenia tego dzieła, tego spektaklu, tekstów i libretta i tekstów piosenek, to słuchałem sobie w ogóle Józefa Elsnera na Spotify'u i tak myślę, kurczę, a jakby to brzmiało właśnie tak tradycyjnie z tamtych czasów i to byłoby inspirujące, ale właśnie inspirujące, bo opowiedzieć tę historię wykorzystując tę muzykę, no można by, ale wydaje mi się, że trochę byłaby za nudna i nie trafiałaby w taki sposób, w jaki chcemy, żeby trafiła, więc ten pomysł bluesowy pojawił się na tam, nie wiem, drugiej czy trzeciej rozmowie z rzędu, takiej z realizatorami, z Tomaszem Szymusiem, który skomponował muzykę do tego spektaklu, że pojawił się blues, ten pomysł bluesa i tej stylistyki bluesowo-rockowej, bo blues jakby czerpie z korzeni takich właśnie, takich, nie wiem, wygnańczych. Jak tylko spojrzymy na naszego Mickiewicza i Słowackiego, emigranci, którzy bardzo szybko gdzieś tam zostali w pewnym sensie oddaleni od ojczyzny, od kraju. Była ta
1: tęsknota do kobiet też, oczywiście. To w bluesie istotny czynnik.
2: Bardzo, mówię, to jakby... bierze się, nie wiem, słowo blues, otwiera się słownik, co ono oznacza i czym się charakteryzuje i pasuje jeden do jednego w tę historię, którą my opowiadamy, czyli o ludziach takich, nie wiem, jakichś takich pozostawionych, pokrzywdzonych w pewnym sensie, chcących opowiedzieć tę historię, wykrzyczeć ją wręcz. To się idealnie komponuje, a jeszcze muzyka bluesowa jest taka piękna, że tak naprawdę nie potrzebujemy wielkiego instrumentalium, wystarczy gitara, perkusja, są to takie rzeczy, śmiejemy się, które emigranci mogliby spakować na furmankę i z nimi pojechać, z gitarą, z harmonijką, więc to już w ogóle nam się jakby broni, że znowu tak, znowu blues, tak.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Została ostatnia reklama.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
6: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o płycie Live Ełckie Centrum Kultury zespołu John Street Band z 2019 roku. Ten krążek zaproponował nam Zbigniew poprzez maila. Zbigniew, czyli brat basisty Ogrodu Wyobraźni.
1: Sama historia tego, jak ta płyta trafiła do naszego cyklu, tak, jest interesująca, tak, dlatego że my o zespole Ogród Wyobraźni mówiliśmy na antenie Rock Radia w styczniu i w kwietniu i po jednym z tych odcinków Białych Kruków najpierw zadzwonił pan Zbigniew do nas i zaproponował i opowiedział w ogóle, że no jest związany z zespołem Ogród Wyobraźni poprzez więzy rodzinne, no i też zaproponował właśnie tę płytę John Street Band. W ogóle co ma wspólnego John Street Band z Ogrodem Wyobraźni? Otóż w zespole John Street Band gra były klawiszowiec Ogrodu Wyobraźni, czyli Jacek, tak, Olejnik, a sam zespół John Street Band to jest amerykański kwintet grający tak zwanego, no po prostu classic rocka, i oni mają na swoim koncie jedną płytę długo grającą oraz 5 singli, a ta płyta Live Ełckie Centrum Kultury to jest płyta koncertowa, czyli to jest płyta, która no, ona nie jest zaliczana do oficjalnej dyskografii tej kapeli. W zasadzie to po prostu my ją od Zbigniewa ją dostaliśmy.
2: W ogóle ten koncert odbył się z okazji 70-lecia Ełckiego Centrum Kultury.

0: 5 października 2019 roku i to był koncert, no wyjątkowy, dlatego że to był koncert w hołdzie dla Ogrodu Wyobraźni. Przypomnijmy, że chodzi tutaj o hardrockowy zespół z Ełku, który działał w latach 1975-1983. No i pozostawili po sobie jedną płytę studyjną, jedną koncertówkę i jedną składankę. I basistą tej kapeli był Władysław Jankowski, który był bratem właśnie naszego słuchacza, który nam zaproponował płytę, o której rozmawiamy dzisiaj. Ta płyta to jest w ogóle bardzo długie wydawnictwo, potężne, bo jest tam aż 26 numerów, 2 godziny i 15 minut trwa. No to był po prostu długi koncert, tak. No i właśnie jak brzmi płyta koncertowa z Ełckiego Centrum Kultury?
1: No właśnie.
0: No, jest to melodyjny hard rock z progresywnymi elementami. Czuć klimat lat 70. w tej właśnie muzyce. Mnie ta muzyka kojarzy się z dokonaniami Deep Purple czy Kansas. No i na płycie Live Ełckie Centrum Kultury znajdziemy dużo coverów. Muzycy wzięli na warsztat numer m.in. Bad Company, Foreigner, Journey, Uriah Heep, Pink Floyd, Deep Purple, Rainbow, Kansas, Grand Funk, Railroad, Boston, Styx i The Doobie Brothers. I chyba w sumie wymieniłem wszystkie zespoły, których numery zostały skoverowane, ale oczywiście znalazły się też numery Ogrodu Wyobraźni i kawałki autorskie John Street Band. W ogóle wokalista John Street Band ma głos jak wokalista grupy Kansas i ciekawe jest to, że pomiędzy utworami właśnie zagaduje do publiczności po angielsku i też chwali się znajomością języka polskiego. Oczywiście jest to język polski z wyraźnym amerykańskim akcentem, więc to też jest taki smaczek i muszę powiedzieć, że płyta Live Ełckie Centrum Kultury brzmi bardzo dobrze, zwłaszcza, że to jest płyta koncertowa, a nie wszystkie koncertówki mogą się poszczycić takim selektywnym, dobrym brzmieniem. I w ramach ciekawostki dodam, że gościnnie na tym koncercie pojawiła się i zaśpiewała Elżbieta Grzegorczyk, czyli była wokalistka Ogrodu Wyobraźni.
2: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.

0: reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Jeszcze więcej modowych okazji. Z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
19: Tylko do 30 maja czekają na ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
18: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
19: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
18: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
15: Została ostatnia reklama.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
0: Po reklamie.
7: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
1: Rock. Radio.
0: Radio.
1: Klasyka rocka.

0: Już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Przy drugim mikrofonie dzisiejszy niezły gość, Karol Drost.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Tam, gdzie mogę, zabieram swoją rodzinę, zabieram młodego, zabieram moją małżonkę, która też notabene prowadzi taki sam jakby styl życia jak ja, bo również jest aktorką.
1: Tak.
2: No wszystko jest kwestią organizacji tego czasu, ale mnie to jakby, no mówię, mówiąc chyba młodzieżowo, jara, że mogę pokazywać swojemu młodemu ten świat, bo tu zdradzę taki mały niuansik, że mnie nikt nie ostrzegł, jak to wygląda, bo jestem rodzynkiem, jeżeli chodzi o takie tutaj artystyczne, profesjonalnie takie, można powiedzieć, podejście, bo wiadomo, że rodzice i dziadkowie mają taki dryk artystyczny i śpiewają i grają.
1: No skąd się to musiało wziąć?
2: Tak, to wszystko jest wiadomo, gdzieś tam genowo przekazane, ale jednak nikt nie odważył się z różnych powodów pójść w to profesjonalnie. Ja poszedłem i to mnie dużo uczy i będzie uczyć wciąż, czym to się je i z czym to się wiąże, ale ja mam tę przewagę, że mogę o tym opowiedzieć mojemu dziecku, mojemu synowi, że mogę go uprzedzić. Już się zdarza tak, już on mówi, zasuwa już pełnymi zdaniami, jest szalony i temperamentny, jak mamusia. No i tak oczywiście też, ale chodzi o to, że on stoi na przykład na koncercie w kulisach, I on patrzy, w ogóle jakby widział, jakiś kosmos, nie? Jakiś wybuch supernowej. I on mówi, tata, ja też, jak będę duży, to ja też będę śpiewał, nie? I ja mam tak, z jednej strony piękne i to jest wzruszające, a z drugiej strony tak, synku, ale jakby przyjdzie taki dzień, że powiem ci coś więcej i wtedy sam stwierdzisz, czy chcesz w to iść.
1: To nie jest łatwy kawałek chleba z pewnością.
2: No, nie jest łatwy, ale też jest piękny.
1: Tak.
2: Bo zawód aktora, jak żaden inny, pozwala wcielać się każdego dnia w kogoś innego. Mm-hmm. I to nie chodzi o to, żeby uciekać od życia codziennego, ale chodzi też o to, że no, można być każdym. Można być w jednym życiu, przeżyć dziesiątki innych żyć. I to jest piękne.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Została ostatnia reklama.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
4: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo, radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Po reklamie.
7: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Niezły gość w Rock Radio.
3: Hej, tu Rysiek Brzeziński, to jest audycja Niezły Gość. Przy drugim mikrofonie właśnie ten rzeczony dzisiejszy niezły gość, Karol Drozd. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dobry wieczór.
3: No właśnie, dzień dobry, dobry wieczór, bo to o różnych porach można sobie posłuchać. Mam wielką przyjemność z tobą porozmawiać po prawie 4 latach od naszej pierwszej rozmowy, więc na pewno sobie trochę tam powracamy, co tam wtedy było. Ja tylko dla przypomnienia, na pewno ci, którzy chodzą na musicale i orientują się w tym środowisku, w tych sytuacjach, no to doskonale wiedzą, kim jest nasz dzisiejszy niezły gość. Ja tylko dopowiem. Aktor, wokalista, showman, tancerz, choreograf, hydraulik, a nie, ty hydraulikiem nie jesteś.
4: Jeszcze nie, ale mój tata jest. Mój tata, także w rodzinie jest hydraulik,
3: to prawda. Kurczę, to zobacz, jak ja trafiłem.
4: Tak.
3: A byłbyś w stanie jakąś rurę odetkać, jak to?
4: Rurę odetkać nie wiem, bo dawno nie próbowałem, aczkolwiek nosiłem grzejniki, gdzieś tam takie podstawy poznawałem, więc zawsze jest do czego, jak to się mówi, tam, nie wiem, przebranżowić w razie w... Nie, śmieję się oczywiście, ale takie podstawowe czynności w domu staram się ogarniać.
3: No to kurczę, to o tych rzeczach wtedy ostatnim razem to nie rozmawialiśmy.
4: Tak, naprawdę.
3: Ale to jest naprawdę ciekawe. Pomagałeś ojcu, mówisz, jako dzieciak?
4: Tak, jako dzieciak pomagałem ojcu. To znaczy, no, wyjechałem z domu rodzinnego, jak miałem 18 lat, 19, na studia. Więc do tego czasu jakby tak próbowałem różnych rzeczy. Moja mama za to jest księgową, prowadzi własną działalność, więc również miałem taką historię w papierkach. Bardzo lubiłem liczyć, uzupełniać dane. A potem pojawił się taniec, śpiew i jakoś tak wyszło.
3: No, ale w razie gdyby tam na scenie jakiś kaloryfer poszedł, albo gdyby trzeba było dodać jedną cyfrę do drugiej...
4: To wiem, do kogo dzwonić w razie tego.
3: A na gorąco to nawet i ty byś coś wymyślił, jestem tego pewien. No właśnie, a propos też wymyślania, bo to jest potrzebne przy pisaniu tekstów piosenek, tym jeszcze też się zajmujesz, zwłaszcza ostatnio.
4: Tak, przyznam szczerze, że sam tego nie robię, tylko robię to z przyjacielem moim serdecznym, Wojtkiem Danielem. On ma nieprawdopodobną taką, znaczy może nie, no dar do tego. Kiedyś wysłał mi fragment swojego wiersza, taki wstał pewnego ranka i napisał wiersz o mgle. I mi to wysłał. Ja mówię, i w tym momencie narodził się pomysł, że ja zrobię pewną rzecz, o której zaraz porozmawiamy, razem z nim. Więc ja jestem w tym duecie od tego, żeby wymyślić świat, żeby go opisać, żeby go nazwać, żeby jak najwięcej tych przymiotników tutaj się znalazło, a potem to wszystko powstaje razem i w tandemie tworzymy.
3: A, czyli to tak wygląda, ale jakiś tam tekst konkretny piosenki i tak udało ci się napisać?
4: Cały czas wspólnie inspirujemy się wzajemnie codziennością, światem, ale też się wspaniale dopełniamy, więc taka krytyka wzajemna jest tutaj budująca dla każdego z nas, więc nie, całego numeru nie wyplułem. Mówiąc kolokwialnie, jakby sam tylko wszystko powstawało tak synchronicznie.
3: A nie próbowałeś kiedyś?
4: Próbowałem kiedyś, ale powiem szczerze, że już my napisaliśmy we dwóch tych numerów już kilka, nawet kilkanaście. I wciąż jak się do tego zabieram, to jednak ten autorecenzor jest zawsze taki bardzo krytyczny, więc ja w sumie nie potrafię ocenić, jak te moje piosenki, które sobie jakby gdzieś tam piszę z potrzeby chwili, czy one, jakiej one są wartości. Zawsze jest to ważne, żeby komuś to puścić, pokazać. Ważna jest też melodia. Jeżeli chodzi o piosenki, no to drugim nośnikiem, nawet moim zdaniem ważniejszym, jest ta muzyka, jest ta melodia, w której podany jest ten tekst, więc to jest bardzo skomplikowane. Ale tak, napisałem sam jakieś piosenki, ale nie związane z projektem właśnie Bieguny.
3: Okej, do biegunów, o których już wspomniałeś, to sobie jeszcze przejdziemy, ale ja bym chciał jeszcze sobie takie, wiesz, wycieczki porobić tu i tam, przebrnąć na przykład przez kilka rzeczy, które ty w swoim życiu już zrobiłeś, a właściwie to przez ostatnich kilka lat tak naprawdę, no bo masz na koncie wspominany już w poprzedniej naszej rozmowie musical Rock of Ages, fantastyczna rzecz dla fanów muzyki rockowej. Masz też oczywiście na koncie Złapnie, jeśli potrafisz, łamane na Catch Me If You Can. Tutaj wiadomo, licencyjne historie mają wiele do powiedzenia. Piękna i Bestia też w Poznaniu. W ogóle jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Czy tobie jest łatwo, albo może już trudno, łapać się w tym wszystkim, co sam robisz?
4: To jest faktycznie dosyć ciekawe pytanie. Cały czas szukam. Faktycznie mam na swoim koncie już wiele głównych ról w tych musicalach, które wymieniłeś, ale też wielu innych. Można powiedzieć, że mam odhaczone na swojej takiej liście marzeń już większość z tych tytułów. Na pozostałą część muszę poczekać parę ładnych lat, bo jeszcze musi mi trochę ten pesel.
3: Siwy włos musi się pojawić gęstszy, tak.
4: To prawda. Ale nie, no naprawdę mogę się pochwalić takim dosyć bogatym portfolio wykonawczym i szukam, bo przez te 4 lata, kiedy ostatnio się słuchaliśmy, faktycznie wydarzyło się dosyć dużo, bo w międzyczasie stałem się choreografem i moją właśnie pierwszą choreografią do musicalu był tytuł Piękna i Bestia. I tam, że tak powiem, spełniłem swoje marzenia. Od tamtej pory zdarza się to, że tych choreografii jest coraz więcej do zrobienia. Zostałem też w międzyczasie reżyserem, bo zostałem zapraszany do tego, żeby spektakl poprowadzić. Reżyserem i choreografem jednocześnie. Pracuję ze studentami w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, ale też ostatnio robiłem taki spektakl świąteczny Zagnione kolędy w warszawskiej operze kameralnej i tam również pełniłem funkcję reżysera i choreografa. Więc tego jest naprawdę coraz więcej i trudno mi się jest połapać, a ostatnio jeszcze przybrałem sam taki płaszcz producenta wydarzeń artystycznych, więc robię oferty, sprzedaję koncerty, rozmawiam z dyrektorami, trochę jakby korzystam z tego, z tej siatki, nazwijmy to, znajomości, którą udało mi się tutaj skompletować przez te lata, bo w sumie mija już 16 lat odkąd chodzę po scenie i zarabiam, jak to się mówi, tym na życie, to trochę ludzi udało się poznać tutaj swojej ścieżce. No i po prostu rozmową, taką otwartością staram się załatwiać różne sprawy, żeby cały czas te umiejętności swoje interpersonalne tutaj pielęgnować.
3: A to jest bardzo ważne, ale tak się zastanawiam, czy 16 lat temu, kiedy właśnie wchodziłeś do tego zawodu de facto, to czy wyobrażałeś siebie właśnie w roli, no właśnie tak jak mówisz, kogoś, kto chodzi od sponsora do sponsora, że trzeba załatwić tutaj jakąś promocję, pieniądze na rozwój własnego projektu. Przypuszczałeś, że taka rola, nomen omen, będzie tobie kiedykolwiek dana?
4: Zupełnie nie. Zupełnie inny był plan, jak to się mówi. Zanim zacząłem moją przygodę z teatrem, a to było dosłownie ten przełom matury, maturalny, to miałem tak zwaną deskę ratunku, że jak nie uda mi się dostać na studia, to te artystyczne, to będę po prostu w papierkach. Będę pracował u mamy, będę tutaj liczył, bo też to bardzo lubiłem.
3: Czyli jednak droga hydraulicza nie byłaby dla ciebie.
4: Nie, raczej chyba nie. Wolałem jakieś takie matematyczne te cyferki, ale widzisz, bo z drugiej strony jest to teraz połączenie takiej artystycznej drogi z tymi tabelkami, bo tak naprawdę to przecież przygotowanie kosztorysu to wcale nie jest taka łatwa sprawa.
3: Mamy mogłeś się poradzić, prawda?
4: Tak, to prawda. W ogóle moja mama jest moją też księgową, bo teraz od 2 lat założyłem stowarzyszenie, więc, więc papierkowa robota przypadła teraz na moją mamę, taka, żeby to finansowo wszystko pospinać. Więc nie myślałem w ogóle o tym, że tak to się skończy. Byłem wtedy skupiony na tym, żeby robić fajne role, żeby się rozwijać, żeby aktorsko tutaj działać mocno, żeby siebie odkrywać, samego siebie, poznawać takie te emocje, jak nimi operować. Więc totalnie światło było zupełnie na coś innego postawione. No ale życie pisze scenariusze po swojemu. I to też jest to, co wspomniałem wcześniej, że ci ludzie, których poznawałem przez te lata, różnych ludzi, bo przecież ja prowadząc taki zawód freelancera, nie będąc wciąż po tych 16 latach związany z żadnym miejscem na stałe, no to jeżdżę po całej Polsce. Mam też epizod w Niemczech, w teatrze. No i mówię, tych ludzi przewinęło się multum i każdy zostawił gdzieś taki swój mały kierunkowskaz, drogowskaz, za którym ja jakby podążałem, więc jest to taka wytyczna, czy taka wspólny mianownik tych wszystkich ludzi, tych wszystkich wskazówek, które do tej pory gdzieś tam na moim w mojej karierze się pojawiły.
3: Przypomnę, że dziś niezłym gościem Rock Radia jest aktor musicalowy Karol Drozd. Do rozmowy wracamy za chwilę.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 8 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Karol Drost, czyli aktor musicalowy, wokalista, tancerz, choreograf, mnóstwo jeszcze innych funkcji, jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Powiem ci, że w ogóle mam strasznego pecha, jeżeli chodzi o trafienie na ciebie w którymkolwiek z tych spektakli, w których grałeś, bo tu w Poznaniu byłem na Pięknej i Bestii. To no, nie było cię akurat w tej głównej obsadzie, gdzieś tam indziej byłeś. Pojechaliśmy też na Catch Me If You Can, to był, tak, też się nie trafiło właśnie, bo jestem pewien, że gdybym trafił, to byśmy się po prostu spotkali.
2: Tak, jestem przekonany, ale niefortunnie, no kurczę, nie wiem właśnie dlaczego tak się wydarza, ale...
1: No zrządzenie losu, no tak, co zrobić.
2: No dokładnie, Catch Me If You Can już niestety zeszło, więc udało mi się zagrać w tamtym roku w styczniu ostatni spektakl, więc już z tym tytułem będzie ciężko się spotkać. A Piękna i Bestia jeszcze jest grana, troszkę już może mniej, ale tu wciąż jest szansa.
1: No to jak kiedyś życie pozwoli, żebyśmy znowu z moją partnerką zaczęli chodzić gdziekolwiek, a tym życiem jest oczywiście półtoraroczna córka na ten moment, tak, to spróbuję trafić jeszcze, oczywiście.
2: Zachęcam, żeby próbować.
1: Tak, no wiadomo, kto nie próbuje, ten błądzi, czy coś takiego, tak. Można sobie to parafrazować. Ja jestem też w ogóle ciekaw, czy jest w ogóle coś, w czym nie zagrałeś i strasznie tego żałowałeś, że coś ciebie właśnie ominęło, tak jak mnie ominąłeś ty całkowicie na tych deskach?
2: Na pewno z perspektywy takich 2-3 dni po castingu albo po ogłoszeniu wyników castingów, na które startowałem, to jest przez zawsze tak jest. No nieważne kto kim jest, kto ile ma stażu, to zawsze jest takie, ach, kurczę, a co mogłem zrobić inaczej, a może lepiej, nie wiem, jakby szuka się takiej odpowiedzi, dlaczego nie? Bo przecież świetnie bym się w tym spektaklu sprawdził, byłbym świetny w tej roli i dlaczego nie? Ale tak z perspektywy już tych tam, nie wiem, tygodni, miesięcy, lat nawet po takim castingu, to ja sobie gdzieś tam to analizuję, mówię, kurczę, to nie był ten moment, to jakby rozumiem, w tym czasie zrobiłem coś innego, coś, co mnie rozwinęło, więc nie mam takie, że kurczę, szkoda, chociaż no na pewno Jesus Christ Superstar jest też takim kultowym musicalem, w którym bym chciał kiedyś zagrać, zaśpiewać. I nawet startowałem na Jesusa, na rolę Judasza w Białymstoku, jak był casting, ale nawet nie pojechałem na drugi etap, bo coś innego się wydarzyło w międzyczasie, co rozwinęło mnie jakoś tak, nie wiem, popchnęło mnie zupełnie w inną stronę, więc tak, mnie to tak odbijam się od tych, nie że od drzwi, bo jednak udaje się te castingi od czasu do czasu wygrać, ale...
1: No wiesz, no masz takie już też nazwisko i taką renomę, że trudno się odbijać, nie?
2: Odbijam się od tych okazji, ale zawsze to odbicie gdzieś tam mnie prowadzi w dobrym kierunku. W takim, że potrafię sobie znaleźć coś pozytywnego i takiego dla siebie.
1: A teraz tak z drugiej strony, czy może właśnie też nie żałowałeś, że nie wziąłeś w czymś udziału, bo widziałeś, jak to potem było odebrane, że to była, mówiąc krótko, no...
2: Klapa. No. też tak jest, też tak się zdarza, że te spektakle, które na dzień, nie wiem, castingu i wydają się świetne, super, ale zawsze w rezultacie czegoś brakuje i to jest, i to nie może być tak, że to nie jest tak, że wina jest tylko po jednej stronie, że nie wiem, że słabi realizatorzy, nie ma tak. Różne rzeczy mogą zawieść.
1: Często to są też możliwości teatrów.
2: Tak, teraz jako producent wiem, że to są często możliwości finansowe, że na przykład coś w dniu zaplanowania, nie wiem, podania tytułu, że będzie to i to grane, to w międzyczasie nagle budżet się okraja o połowę. No i trzeba rezygnować. Ale tytuł został brany z uwagi na jego rozmach i możliwości, tak, które można gdzieś tutaj zaprezentować. No i jak się ucina już połowę budżetu, no to siłą rzeczy to będzie jakby oczywiste, że to nie będzie taki efekt, jaki był zamierzony. Więc to tak, no, bardzo różne są tutaj wypadkowe tego.
1: No też fajnie, że masz taką perspektywę, że możesz sobie spojrzeć na te różne aspekty produkcji musicalowej. A propos właśnie też ciekawych produkcji musicalowych, o tworzeniu autorskich rzeczy, to też bardzo autorską rzeczą jest musical na podstawie prozy Leopolda Tyrmanda, w czym też brałeś udział.
2: Tak. tak, to prawda. To jest jedno z takich raz trudniejszych epizodów. Zaraz może się rozwinie dlaczego, żeby to sprostować, żeby nie było jakichś takich teorii spiskowych, że Drost powiedział, że to było straszne. Nie, nie było straszne, było trudne. Też między innymi ze względu na tę prozę. Na tekst Tyrmanda, bo on wcale nie jest łatwy.
1: Ktoś, kto właśnie, to trzeba jakoś przełożyć na ten język musicalu.
2: Tak, to trzeba przełożyć i to jest naprawdę kawał orzecha do zgryzienia, ale Michałowi Walczakowi się to udało po wielu próbach, bo jakby trudność pracy nad tym tytułem, nad Złym, polegała właśnie na tym, że cały czas coś się zmieniało, bo ta książka, ten Zły, to dzieło, jest tak obszerne, jest tak wielowątkowe i tak trudno jest wybrać jakby tor, po którym warto pojechać, że siłą rzeczy tych postaci jest u nas, ja wiem, z 30 i zdarza się tak, że aktor gra 4 postaci i one musiały zostać, bo inaczej widz by się pogubił. No więc jakby było skracanie, było dopisywanie scen z dnia na dzień, była taka próba, po której musieliśmy skrócić 40 minut cały spektakl, bo on trwał 3,5 godziny, prawie 4 godziny. No to jakby w teatrze się zdarza, dramatycznym, że spektakle tyle trwają, ale w musicalu no się nie zdarza zbyt często, więc trzeba było te cięcia robić. Wszystko autorskie, właśnie tekst, muzyka, taki proces twórczy, więc ja jako aktor, który wcielał się właśnie w postać Tyrmanda, też miał co robić, na przykład na jednej próbie miałem monolog 4-stronny do powiedzenia, improwizowany, co śmieszne, i po tej próbie, na której powiedziałem po raz pierwszy ten monolog, on już następnego dnia wypadł, bo nie dlatego, że powiedziałem go słabo, bo z dobrych źródeł wiem, że to było naprawdę, naprawdę dobre, dobry monolog, dobrze powiedziany, ale po prostu kwestia skrótów. Trzeba było ciąć, żeby widz na tej widowni wytrzymał. Ale niemniej jednak ta proza Tyrmanda jest czymś wspaniałym, więc zachęcam do tego, żeby po ten tom sięgnąć i sobie go przejrzeć, jako mieszkaniec Warszawy, przyznam szczerze, że teraz chodzę po tym mieście trochę inaczej, bo...
1: Tak, trochę inaczej obserwujesz, nie? No bo widzisz pewnie oczami wyobraźni tę jeszcze powojenną, ale też już pod zarządem komunistycznym Warszawy. Jakiś to był taki mega specyficzny klimat, nie?
2: Tak, to prawda. Ja mówię, chwilę potem zacząłem pracować w basenie artystycznym w Warszawskiej Operze Kameralnej, a to jest była Imka. To jest w ogóle miejsce, w którym Tyrmand chodził i się bawił. Tam był po prostu jazz klub. I właśnie, więc basen artystyczny, czyli Konopnicka, ulica Konopnickiej 6, okolice Plac Trzech Krzyży, Instytut Głuchoniemych, to wszystko się pojawia w Złym. I ja chodzę po tych ulicach, mówię, wow, przecież tu był Tyrmand, tędy chodził. Jest w ogóle alejka, a nawet nie alejka, tylko jest taka wycieczka szlakami Tyrmanda, że normalnie można sobie zdobyć mapę i chodzić tymi uliczkami, którymi on chodził. Więc jest żywa historia. A jeszcze co jest ciekawe moim zdaniem, wszystko to, co opisywał on w tej powieści, jest oparte na faktach. Cenzura jakby wymagała tego, żeby on ubrał to trochę inaczej, ale jak sam Tyrmand mówi, on opisywał to, co widzi. I ta codzienność taką warszawską, więc ta kryminalna część Warszawy, taka tam roczna, była według Tyrmanda opisywana 1:1. Więc to jest też bardzo ciekawe, bo jeżeli spojrzymy na ten tekst, że to tak się działo naprawdę, to aż dreszcz człowieka przechodzi.
1: No mnie właśnie przeszedł, wyobraź sobie, także na pewno warto sobie wzbudzić w ten sposób wyobraźnię, ten spektakl.
2: Ale zachęcam, pozwolę sobie wejść w słowo, bardzo zachęcam, bo jest to tytuł, który gramy w rampie. Gramy cały czas, premiera była we wrześniu tamtego roku, gramy, następne spektakle są w maju 2026, jednakże gra mój wspaniały zmiennik Marcin Januszkiewicz, na którego też serdecznie zapraszam, a ja będę grał te spektakle we wrześniu. Otwieram sezon Złym.
1: Oby to był sezon dobry, oczywiście.
2: Tak, i owocny.
1: Tak, i owocny. Do rozmowy z dzisiejszym niezłym gościem wracamy już za chwilę. Przypomnę, jest nim Karol Drost. Także nie rozstawajcie się z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 8 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: To jest audycja Niezły Gość, Rysiek Brzeziński jestem, Karol Drost, czyli ten dzisiejszy Niezły Gość także. Dobra, zmieniając już zupełnie temat i jakby przechodząc do dania głównego naszej dzisiejszej rozmowy, to zapytam cię tak, Mickiewicz czy Słowacki?
2: Mickiewicz.
1: A dlaczego?
2: Ja jestem tym Mickiewicz i oto od w sumie szkoły podstawowej. Wiadomo, że młody człowiek, co on może wiedzieć o poezji, albo ma się w pewnym sensie wrażliwą duszę, albo ma się ucho, albo nie wiem, dryg do tej poezji. No nie każdego interesuje, chociaż z tego co wiem, młodzież wraca, a nawet nie wraca, bo w sumie tu jeszcze nie była, ale często sięga po poezję. I to jest, i to jest piękne. Ja jako ten młody człowiek na lekcji języka polskiego. Dlaczego właśnie Tim Mickiewicz? Bo do mnie jego poezja trafiała od razu. Ja słuchałem tych fragmentów dziadów, słuchałem tych tekstów, tych wierszy i mówię, kurczę, jakby nie znam gościa, ale do mnie to trafia. Nie z taką wrażliwością, z jaką trafia to do mnie teraz, po latach, ale jakby rozumiałem go jeden do jednego. Teraz z perspektywy czasu już poznałem go bardziej, bo zaznajomiłem się z biografią, nie autobiografią, tylko biografią naszego Adama, więc wiem już w jakich momentach powstawały poszczególne dzieła, więc jest to jeszcze bardziej dla mnie zrozumiałe, że i jestem upewniony w tym przekonaniu, że jednak Tim Mickiewicz.
1: Okej, no to mamy tutaj wyjaśnione. A dlaczego o to pytam? No bo i Mickiewicz, i Słowacki to są postacie, wokół których koncentruje się fabuła musicalu, chociaż na razie w sumie koncertu, takiego fabularyzowanego pod tytułem Bieguny, o czym już zresztą wspomnieliśmy wcześniej. I od razu uprzedzam, to będzie rzecz niedostosowana do wieku, w którym panowie żyli i tworzyli, tylko będzie to rzecz bluesowa, a wręcz momentami, jak mi zdradziłeś, rockowa.
2: Tak, jest to totalnie inny klimat, niż by się wydawało. Ja przyznam szczerze, że podczas pisania, podczas tworzenia tego dzieła, tego spektaklu, tekstów i libretta i tekstów piosenek, to słuchałem sobie w ogóle Józefa Elsnera na Spotify'u i tak myślę, kurczę, a jakby to brzmiało właśnie tak tradycyjnie, z tamtych czasów i to byłoby inspirujące, ale właśnie inspirujące, bo opowiedzieć tę historię wykorzystując tę muzykę, no można by, ale wydaje mi się, że trochę byłaby za nudna i nie trafiałaby w taki sposób, w jaki chcemy, żeby trafiła, więc ten pomysł bluesowy pojawił się na tam, nie wiem, drugiej czy trzeciej rozmowie z rzędu, takiej z realizatorami, z Tomaszem Szymusiem, który skomponował muzykę do tego spektaklu, że pojawił się blues. Ten pomysł bluesa i tej stylistyki bluesowo-rockowej, bo blues jakby czerpie z korzeni takich właśnie takich, nie wiem, wygnańczych. Jak tylko spojrzymy na naszego Mickiewicza i Słowackiego, emigranci, którzy bardzo szybko gdzieś tam zostali w pewnym sensie oddaleni od ojczyzny, od kraju. Była ta
1: tęsknota do kobiet też, oczywiście. No to w bluesie istotny czynnik.
2: Bardzo. Mówię, to jakby bierze się, nie wiem, słowo blues, otwiera się słownik, co ono oznacza i czym się charakteryzuje i pasuje jeden do jednego w tę historię, którą my opowiadamy. Czyli o ludziach takich, nie wiem, jakichś takich pozostawionych, pokrzywdzonych w pewnym sensie, chcących opowiedzieć tę historię, wykrzyczeć ją wręcz. No to się idealnie komponuje, a jeszcze muzyka bluesowa jest taka piękna, że tak naprawdę nie potrzebujemy wielkiego instrumentalium, wystarczy gitara, perkusja, są to takie rzeczy, śmiejemy się, które emigranci mogliby spakować na furmankę i z nimi pojechać, z gitarą, z harmonijką, więc to już w ogóle nam się broni, że znowu tak, znowu blues, tak. Więc nie wiem, jak to teraz jest z tymi młodymi ludźmi, czy oni słuchają bluesa, czy nie, ale nasz spektakl, nasz koncert również nie jest kierowany tylko dla młodych ludzi, dla takich maluchów, jak to się nazywa, tylko dla tych troszkę już starszych, którzy ten gatunek sobie cenią i wiedzą po co go słuchają.
1: Powiem ci, że w ogóle ta młodzież potrafi zaskoczyć i to pozytywnie, jeżeli chodzi o dobór muzyki, czy no czegokolwiek. Ja miałem taką styczność, wiesz, że ostatnio uczestniczyłem w zajęciach na uczelni właśnie ze studentami i naprawdę potrafią bardzo pozytywnie zaskoczyć na każdym polu.
2: Wydaje mi się, że są różnorodni, że teraz już słucha się muzyki, no wiadomo, przez te portale streamingowe i nie tylko, to i tę taką losowość, gdzie utwory idą jakby jeden za drugim i są różnorodne, to faktycznie zgodzę się z tobą, że moglibyśmy się młodzieżą zaskoczyć. No ale też jakby został ten blues wybrany dlatego, żeby troszkę urozmaicić widownię naszą i koncertową, i spektaklową, no bo mamy tematykę, która może być zarówno edukacyjna, no bo sięgamy po Słowackiego i po Mickiewicza, więc może to być takie edukacyjne, poszerzające wiedzę i zakres wiedzy na temat tych ikon, ale za to właśnie blues nam przybliży do tego spektaklu osoby z innego grona, więc to jest piękne, że znajdzie każdy coś dla siebie.
1: No tak, zdecydowanie. No i będą oczywiście tam poruszone, czy też nawiązane, przynajmniej będą klasyki Oda do młodości, tutaj wyczytuję, prawda, do M, Beniowski.
2: Tak, tak.
1: To wszystko tutaj będzie, tak?
2: Tak, to wszystko będzie, nie jeden do jednego, bo byśmy, wydaje mi się, nie wytrzymali. Staraliśmy się jednak podawać ten tekst w taki sposób w miarę uwspółcześniony, ale faktycznie pojawiają się fragmenty, bo były one inspiracją do tych poszczególnych numerów, no bo te teksty powstawały, to nie była żadna fikcja literacka, tylko one były takim lustrem rzeczywistości. Więc żeby opowiedzieć tę historię tak, jak chcemy ją opowiedzieć, to jest jakby nieodłączny tutaj, no, nieodłączna rzecz, żeby te teksty się po prostu pojawiły. Więc tak, występują w prawie każdym numerze, ktoś może się doszukać tych fragmentów właśnie z tych dzieł, z Dziadów, z Listy do M.
1: Za chwilę wracamy do rozmowy z dzisiejszym niezłym gościem Rock Radia, czyli z Karolem Drozdem, aktorem musicalowym, a także wokalistą, tancerzem, choreografem, producentem, reżyserem, pedagogiem. Naprawdę długo by wymieniać. Bądźcie z nami.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 8 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W Rock Radio niezłym gościem jest dziś aktor musicalowy Karol Drost.
2: Tutaj warto oczywiście wspomnieć, że działacie w takim triumviracie, tridente, jak to niektórzy też mawiają w piłce nożnej, czyli tak, jesteś ty, jest Wojciech Daniel, który też się przyczynił do napisania tekstów i w ogóle przy librettcie chyba też coś tam maczał. No i Tomasz Szymuś wspomniany, czyli twórca muzyki. No i główny kompozytor, co by tutaj nie mówić. No i właśnie, to libretto, słowo klucz, bo to oznacza, że macie gotowy jakiś scenariusz pod musical, ale na razie wystawiacie to jako koncert na festiwalu Off Północ w Łodzi 23 kwietnia, tak?
3: Tak jest, 18:30. Dokładnie tak, zaczynamy od koncertu. Wydaje mi się, że z prostej przyczyny na kosztorys, jakby budżet spektaklu, to jest duże przedsięwzięcie. Trwają rozmowy z różnymi miejscami nad tym, jak mógłby wyglądać jakby kształt tego spektaklu i kto mógłby się podjąć jego produkcji. No bo dla tych niewtajemniczonych to pozwolę sobie na podsumowanie, że produkcja taka musicalowa, średnia nazwijmy to, zaczyna się od 500 tysięcy złotych, a taka większa na dużej scenie do 1,5 miliona albo i więcej.
2: No to nie są małe pieniądze.
3: Nie, to nie są małe pieniądze, szczególnie, że w większej mierze nasze te instytucje kultury, teatry muzyczne są finansowane z państwa, z ministerstwa i w niejednym przypadku jest to budżet na cały rok takiej instytucji. No więc jakby odpowiedź jest prosta. Zacznijmy od czegoś, co możemy wyprodukować, czyli koncert. Mamy tekst, mamy libretto gotowego spektaklu, więc mówię, nie poddajemy się. Mamy już, tak sobie pozwolę zdradzić, kilku sponsorów, kilka osób, które są zainteresowane samym tematem. Już, że tak powiem, podjęli się tego, że doinwestują i dorzucą się do tej puli, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Ale jednak wciąż te pieniądze są potrzebne i będziemy je zbierać. Jeżeli jest ktoś chętny, kto słyszy te audycje i chciałby się przyczynić do stworzenia takiego autorskiego musicalu, który ma naszym zdaniem, jako zdaniem twórców i nie tylko, bo już w sumie pokazujemy to libretto i tę muzykę już za chwilę szerszemu gronu, no to jakby zapraszam do kontaktu.

0: tu, bo na pewno znajdzie się pole do rozmowy. Ale tak, no koncert 14 numerów autorskich, które już powstały. W poniedziałek, w tamtym tygodniu mieliśmy okazję usłyszeć się po raz pierwszy w takiej pełnej krasie, z pełnym składem instrumentalnym. No to jest wzruszenie, aczkolwiek ja nie jestem taki miarodajny, bo jakby to we mnie pracuje już od wielu, wielu lat. Więc jak tylko usłyszałem pierwsze brzmienia, pierwsze dźwięki tej muzyki, to już łezka się kręciła wokół. Ale przypomnę jeszcze tak, że dziś mamy 18 kwietnia, o godzinie 18 pojawi się singiel i oficjalny klip.
1: To ten, co mi wysłałeś, tylko tak, uprzedzę?
0: Tak, o, tak, super. Tak. Ten właśnie
1: numer... Fajny kawałek, naprawdę świetny. Bardzo dobrze się tego słucha.
0: Cieszę się. Tych numerów będzie oczywiście więcej na koncercie 23 kwietnia, ale dziś oficjalnie on jakby wpada w trybiki internetowe i będzie on do znalezienia przez każdego. Więc zachęcam jako taka zajawka tego, czego się można spodziewać i po koncercie, i po musicalu, bo jest to numer otwierający cały spektakl. To zachęcam. Więc tak, koncert, jeszcze raz koncert. Po pierwsze jest to też taka okazja do zapoznania ludzi w ogóle z tym tematem, żeby przypomnieć im, że ktoś taki był. Znaczy wiadomo, to jest oczywiste, bo jakby ludzie nie wyprą, że był ktoś taki jak Mickiewicz i Słowacki, ale jednak, że oni się znowu pojawiają w tej naszej takiej domenie publicznej i jeszcze ktoś robi z tego koncert i w ogóle musical i muzyka bluesowa, więc mamy zamiar jeździć po tych największych salach koncertowych w Polsce, ale też po centrach i domach kultury, po teatrach, żeby, jak to ja się śmieję, a może nie śmieję, tylko mówię, że muzyki słucha każdy. Do teatru nie chodzi każdy, no więc jakby przez muzykę do serca i od tego chcemy zacząć.
1: Ja tylko jeszcze dodam dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli słucha nas jakiś szalony milioner albo szaleni milionerzy, no to wiecie, gdzie się zgłaszać. A druga rzecz to o tej premierze, no to my już to mówimy niejako z przeszłości. Dla nas teraz to jest teraźniejszość, ale mówimy już z przeszłości, bo oczywiście kiedy jest premiera tej naszej rozmowy, no to jest poniedziałek. Ja teraz właśnie a propos jeszcze wielu rzeczy, wielu zadań w życiu, chciałem nawiązać do tego, o czym rozmawialiśmy przez telefon jeszcze, jak się umawialiśmy na wywiad, bo tam wyszło, że od jakiegoś czasu obaj jesteśmy ojcami. Ciut dłużej ode mnie. No i z własnego doświadczenia wiem, że to no, komplikuje pewne sprawy, ale to nic złego oczywiście, te komplikacje. Ale się zastanawiam, jak to wygląda w przypadku kogoś, kto jednego dnia gra coś w Łodzi, drugiego na przykład w Trójmieście, a trzeciego jedzie do Rzeszowa, bo tam też coś się dzieje.
0: Tak, właśnie teraz jestem w Rzeszowie. Pozdrawiam serdecznie z Rzeszowa.
1: No więc właśnie do tego Rzeszowa nawiązałem.
0: Tak, tak. No jest to trudne. Trudne jest bardzo, aczkolwiek no, każdy inny jakby człowiek ma też swoje inne trudności, inne przeszkody i też tutaj dziecko potrzebuje uwagi, potrzebuje czasu i też ten czas staram się dać oczywiście, bo nie odpuszczam żadnej chwili, którą posiadam prywatnie.
1: Czyli rola ojca jest tą najważniejszą rolą w twoim życiu, mówiąc.
0: Tak, ona mnie naprawdę tutaj też buduje i tworzy, kreuje, bo mam trzyletniego synka i przez te 3 lata no, zmieniło się dużo. Przede wszystkim to, że tego czasu nie ma już w ogóle zupełnie na nic, bo faktycznie jeżdżę Szczecin, Poznań, Warszawa, Rzeszów, Kraków i jeszcze różne inne miejsca. Tam, gdzie mogę, zabieram swoją rodzinę, zabieram młodego, zabieram moją małżonkę, która też notabene prowadzi taki sam jakby styl życia jak ja, bo również jest aktorką. I no wszystko jest kwestią organizacji tego czasu, ale mnie to jakby, no mówię, mówiąc chyba młodzieżowo, jara, że mogę pokazywać swojemu młodemu ten świat, bo tu zdradzę taki mały niuansik, że mnie nikt nie ostrzegł, jak to wygląda, bo jestem rodzynkiem, jeżeli chodzi o takie tutaj artystyczne, profesjonalnie takie, można powiedzieć, podejście, bo wiadomo, że rodzice i dziadkowie mają taki dryk artystyczny i śpiewają i grają.
1: A skąd się to musiało wziąć?
0: To wszystko jest wiadomo, gdzieś tam genowo przekazane, ale jednak nikt nie odważył się z różnych powodów pójść w to profesjonalnie. Ja poszedłem i to mnie dużo uczy i będzie uczyć wciąż, czym to się je i z czym to się wiąże, ale ja mam tę przewagę, że mogę o tym opowiedzieć mojemu dziecku, mojemu synowi, że mogę go uprzedzić i już się zdarza tak, już on mówi, zasuwa już pełnymi zdaniami, jest szalony i temperamentny, jak mamusia. No i tak oczywiście też, ale chodzi o to, że on stoi na przykład na koncercie w kulisach, I on patrzy, w ogóle jakby widział, jakiś kosmos, nie? Jakiś wybuch supernowej. I on mówi, tata, ja też jak będę duży, to ja też będę śpiewał, nie? I ja mam tak, z jednej strony piękne i to jest wzruszające, a z drugiej strony tak, synku, ale jakby przyjdzie taki dzień, że powiem ci coś więcej i wtedy sam stwierdzisz, czy chcesz w to iść.
1: To nie jest łatwy kawałek chleba z pewnością.
0: No nie jest łatwy, ale też jest piękny.
1: Tak.
0: Bo zawód aktora, jak żaden inny, pozwala wcielać się każdego dnia w kogoś innego. Mm-hmm. I to nie chodzi o to, żeby uciekać od życia codziennego, ale chodzi też o to, że można być każdym. Można być w jednym życiu, przeżyć dziesiątki innych żyć. I to jest piękne.
1: Tak, ile razy przecież stawaliśmy na przykład przed lustrem i stroiliśmy minę, albo się przebieraliśmy jakoś. No to wiadomo, to jest ten element.
0: Sam kostium, sam jakiś karnawał takich przebieranek, taki w przedszkolach czy w szkołach podstawowych. Tak. Wydaje mi się, że każdy ma to za sobą. To tak, to są takie podwaliny aktorskie.
1: Człowiek się chce wczuć właśnie. Nie? W taką rolę, powiedzmy, nie?
0: Tak, i naprawdę nie ma takiego innego, tak mi się wydaje przynajmniej, chyba że niech ktoś mi napisze wiadomość prywatną, że ja mam tak samo w swoim zawodzie, ale to jest na pewno piękne i trochę uzależniające. Ale no mówię, ma też wiele tych ciemniejszych zakamarków ten zawód i ja mam taką przewagę, że mogę o tym wszystkim opowiedzieć mojemu synowi. No i mówię, wyboru dokona sam. Ale jest to piękna rzecz. Patrzeć na człowieka, który widzi wszystko po raz pierwszy, przeżywa to po raz pierwszy i można sobie tylko tak myśleć, o, ja też tak kiedyś miałem.
1: Karol Drost, czyli aktor, wokalista, showman, choreograf, wiele tych funkcji, reżyser też i pedagog, dzisiaj był niezłym gościem w Rock Radio. Wielkie dzięki.
0: Wielkie dzięki, pozdrawiam.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 8 FM.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.